0: Mike Kelly, Rob Kim, Wondus.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Jest szósta punktualnie w Radiu Sochaczew, to czas na wiadomości. Zapraszam.
1: Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. O wygraną w Kanadzie Iga zagra ze zwyciężczynią meczu Jelena Rybakina Coco Gauff. Już wiadomo, że w kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę, a jeśli zdobędzie tytuł, będzie nawet 5.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Pozostań jeszcze przy sporcie. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Anita Wodarczyk była czwarta w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed szósty w biegu na 400 metrów. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju, wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji.

0: spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
1: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
2: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
3: No, nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
4: Fascynuje nas tajemnica wszechświata. Niezbadany wszechświat.
0: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
5: Kompania, chodź!
6: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
7: Brawo, udało się!
8: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
0: ARP Wicher zostanie dziś z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie trzy mają być gotowe do 2031.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Mam nadzieję, że okulary przeciwsłoneczne nosicie ze sobą, bo się będą przydawać w najbliższych dniach. 24 stopnie dzisiaj. Właśnie w czwartek 13 sierpnia. Wieczór na poziomie 19 stopni od godziny 21. W nocy 13, poranek chłodny na dyszkę. Tak jak ten dzisiejszy, bo mamy ledwie w Sochaczewie w tym momencie 9-10 stopni, więc taki rześki poranek. 27 stopni w piątek, 32-33 stopnie nawet w weekend, który będzie gorący i wspaniały. 22 stopnie na początku przyszłego tygodnia, ale przelotne deszcze mogą wrócić tam w przyszłym tygodniu. Tak to może wyglądać. Natomiast na razie co najmniej do niedzieli to nie martwmy się żadnymi opadami deszczu. Skupmy się na pięknej pogodzie i najlepszej muzyce w Radiu Sochaczew. Prawda?
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Dzień dobry, lato!
13: 94,9 FM.
11: No a dzisiaj w kalendarzu ja świętuję, moi drodzy, dlatego że mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, także pozdrowienia, nawet lewą piątkę możemy sobie przybić, moi drodzy, jeżeli słuchają mnie leworęczni, ale są i praworęczni, my nikogo nie dyskryminujemy, tutaj Radio Sochaczew jest dla wszystkich. Muzyka Maya, All About The Money, za moment Meduza, dziś 13 sierpnia, w czwartek Hipolit, Kasjana i Diana świętują imieniny.

Klasyk od Ryszarda Rynkowskiego. 12 minut po godzinie 6 i uśmiech na twarzy wywołuje taka melodia. Dziewczyny lubią brąz, a za moment w Radiu Sochaczew oczywiście kalendarium. Yeah.

0: 19 minut minęło od 6, kalendarium już teraz, moi drodzy, a dziś 13 sierpnia, Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych w kalendarzu, więc przybijam piątkę sobie i wam. Natomiast czas na pozostałe wydarzenia. Co się dzisiaj jeszcze działo w świecie i dzieje? Tunezja, Dzień Kobiet. Nie ma to jak obchodzić Dzień Kobiet w kraju muzułmańskim, prawda? W 1772 roku Konfederacja Barska, wojska rosyjskie zdobyły Jasną Górę. Zdarzenie to jest przyjmowane za koniec walk. W 1911 roku pilot Michał Scipio del Capo jako pierwszy Polak wykonał na samolocie Eltrich-Tub lot nad Warszawą. W 1923 roku do portu w Gdyni zawinął pierwszy statek oceaniczny SS Kentucky pod banderą francuską. W 1935 za to w związku z podjęciem decyzji o budowie kolejki linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach cała ówczesna Państwowa Rada Ochrony Przyrody z profesorem Władysławem Szaferem na czele podała się do dymisji.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Enej i Lili oczywiście w Radiu Sochacze. W 27 minut już minęło od 6. Kolejny słoneczny, piękny dzień przed nami. Budzi się świat, moi drodzy, i mam nadzieję, że wy na tym świecie z uśmiechem. Czwartek to większy uśmiech niż poniedziałek i wtorek, przypominam, więc jakby data zobowiązuje. Na horyzoncie dzień, który widać już przez lornetkę, tak jakbyśmy się witali i mijali w korytarzu albo wypatrywali się nawzajem, mówię o piątku. No i przy tym wszystkim, przy całym tym czwartkowym, małym, lekkim, porannym bałaganie będę miał dla was małą niespodziankę, ale to zdradzę przed godziną 7, bo dzisiaj będziemy się wspólnie bawić, a jutro będziemy rozstrzygać pewne sytuacje. O, tyle na razie. Blue Lagoon, za moment także Lorin i Tatu i zerkniemy na tusochaczew.pl.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.

0: Albo już wam zdradzę tę niespodziankę. 25 minut dzieli nas od godziny 7, a ja zachęcam was do odwiedzin naszego radiowego fanpage'a na Facebooku. Tutaj za moment wyląduje pościg właśnie związany z dzisiejszym dniem i małą zagadką. To znaczy chodzi o to, żebyście przygotowali mały wierszyk, w którym uwzględnicie wymienione tam motywy. Jeśli wam się uda, oczywiście, no to do zgarnięcia będzie zestaw gadżetów Radia Słuchacze z pięknym naszym limitowanym wakacyjnym kubeczkiem. Rozstrzygnięcie, do kogo ten zestaw trafi jutro do godziny 12, do południa. Także dzisiaj macie czas, żeby wznieść się na wyżyny kreatywności i pomyśleć, jak fajnie wkomponować motywy wakacyjne do wierszyka o Radiu Słuchacze. Natomiast jedna rzecz jest ważna. Pamiętajcie, że to jest zabawa. Pamiętajcie, by popracować trochę, pogłówkować, a niekoniecznie używać i wykazywać się znajomością sztucznej inteligencji, bo nie o to chodzi, by komputery robiły wszystko za nas. Pobawmy się trochę, pomęczmy się trochę, tak żeby było przyjemnie. Poza tym jesteście w pracy, moi drodzy, macie czas, żeby napisać wierszyk. To oczywiste.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Słuchaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchaczew Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: kwadrans do godziny 7, moi drodzy, i to jest ciekawostka, że powolutku z tych imprez plenerowych, które cały czas się odbywają i odbywać się będą we wrześniu, przechodzimy też troszeczkę w sezon dożynkowy, bo przecież rolnicy w wielu miejscach też będą dziękować za ten sezon, który do najłatwiejszych nie należał, umówmy się, i warto o tym wszystkim wiedzieć. No, rolnicy też ze względu i na pogodę, i na warunki łatwego życia nie mają, także pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy dbają o to, by na naszych stołach lądowały pyszne rzeczy. Natomiast zmierzam do tego, że wśród tych wydarzeń właśnie i dożynkowych, i kulturalnych mamy imprezę w Wiskitkach. 29 sierpnia w Wiskitkach odbędą się dożynki. Poza tradycyjnymi obrzędami przybyli mogą też liczyć na koncerty gwiazd, a jedną z nich będzie Kubańczyk. O tym przeczytacie na tusochacze.pl na głównej stronie. Poza tym Urszula, Andrzej Rybiński, Playboys, DJ Myszkowski czy Telanos. Także mnóstwo atrakcji muzycznych. Jeżeli nie liczycie godzin i lat i chcecie się świetnie bawić, to dożynki gminne w Wiskitkach są dla was. Wstęp oczywiście wolny, moc koncertów, fajne wydarzenia, więc będzie się działo. Także Wiskitki na pewno trafiają na naszą listę fajnych imprez, które polecamy.
1: Radio Sochacze. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Dzień dobry, lato!
1: Kierunek, godzina 7 za 7 minut w Radiu Zahaczewy Wiadomości, a później o sprawie w związku z jednym, no, niecodziennym ogłoszeniem w jednej z sochaczewskich grup facebookowych. Nie czekam na...

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
9: Punktualnie o 7 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
10: Szanse dla właścicieli zabytków w Sochaczewie. Burmistrz ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ich renowacji. Można pozyskać nawet 100% poniesionych kosztów. Od tego zaczynamy. W tym serwisie będzie też o dużym sukcesie szkoły podstawowej nr 1 w Sochaczewie, a także o szacowaniu szkód spowodowanych przymrozkami na terenie gminy Iłów, które dobiegło końca. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Burmistrz miasta Sochaczew ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie naszego miasta. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacja może pokryć nawet 100% kosztów renowacji. Wnioski należy składać do 31 sierpnia.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Szkoła podstawowa nr 1 w Sochaczewie odniosła wielki sukces, kwalifikując się do elitarnego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Zbadaj, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczniowie w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się mądrego i bezpiecznego wykorzystywania sztucznej inteligencji w nauce. Więcej na ten temat mówi Katarzyna Orzelska, dyrektor szkoły.
11: Nasza szkoła znalazła się w gronie zaledwie 100 szkół z całej Polski, które w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się bezpiecznego, mądrego wykorzystania sztucznej inteligencji. O wejście do tego programu rywalizowało aż 470 placówek. Jest to dla naszej szkoły wielkie wyróżnienie. I w ramach projektu w szkole powstanie taka grupa badawcza, złożona z dwóch nauczycieli, pani Małgorzaty Adamczyk i Beaty Franczuk oraz co najmniej 15 uczniów. Przez cały semestr zespół będzie realizował nowatorski, interdyscyplinarny projekt badawczy pod nazwą Wyspy Ciepła i Zimna w naszej okolicy. Będą współpracować z naukowcami i ekspertami z Centrum Nauki Kopernik.
10: Szacowanie szkód spowodowanych wiosenką

0: dostarczeniu tego protokołu wnioskodawcy i dalsze procedowanie już należy do naszych poszkodowanych rolników.
1: Mówiła Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów.
2: W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali ich za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
2: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji M-Obywatel lub w Urzędzie Gminy.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Pięknie, słonecznie, ładnie i w ogóle bajecznie. Tak bym określił te najbliższe 3-4 dni w związku z prognozami, które dla Was mam. Dzisiaj, no w tym momencie na sochaczewskich termometrach 11 stopni, ale słońce już daje o sobie znać. Wiatr nie przekracza 10 km na godzinę, a dziś maksymalnie 25 kresek na plusie. Wieczór na 17, w nocy 10-11 stopni. Nad ranem spać nam się powinno naprawdę nieźle. 27 stopni jutro i do 32 w sobotę i niedzielę. Ma być pełnia słońca, mnóstwo naprawdę okazji do czasu spędzanego czy nad wodą, czy w miłych okolicznościach przyrody, czy gdzieś tam w lesie, pod topolą, brzozą, czy na ganku i hamaku. Po prostu spędzajcie czas na świeżym powietrzu. Oczywiście apel do seniorów i do dzieciaków. Ostre słońce może być szkodliwe, może wywoływać zawroty głowy i wpływać na wasze samopoczucie, więc w ciągu dnia lepiej tego unikać, co nie znaczy, że nie można gdzieś w cieniu z rodzinką przycupnąć, napić się kawki, herbatki albo czegoś zimnego, czy ewentualnie pograć w jakieś planszowe na świeżym powietrzu. Wszelkie chwyty dozwolone, bylebyście tylko fajnie ten czas spędzali. Z Radiem Sochaczew w tle oczywiście.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 94,9 FM.
8: Dzień dobry, lato!
6: I pyk, kolejna godzina z Radiem Sochaczew. 6:06 obiecuję, że za moment w hicie dnia jakiś piękny letniaczek nam się pojawi, bo przecież ta pora roku zobowiązuje, byśmy grali w nawiązaniu do tego, co za oknem. I przypominam, dzisiaj 13, oby szczęśliwa dla Was wszystkich, 13 sierpnia, czwartek właśnie z Radiem Sochaczew i z grupą Depeche Mode, którą właśnie słyszycie. Just Can't Get Enough.

0: 14 minut minęło od godziny 7. Dua Lipa w radiu Sochaczew. Jak przystało na czwartkowe albo przedpiątkowe granie, bo czwartek to już takie, wiecie, zaglądanie do sąsiadki przez okno, jak tam ona się, powiedzmy, uśmiecha do nas. O, tak bym powiedział. Natomiast najważniejsze jest to, że hit dnia musi być odpowiedni, jak przystało na wakacje, jak przystało właśnie na czwartek. W związku z tym John Newman, który wraca po przerwie, dostarcza nowości, natomiast u nas klasyk, w którym wszystko gra. I jego wokal z chrypką. Naprawdę, gdybym śpiewał tak jak on, to nic innego bym nie robił, tylko darł ryjka, moi drodzy, i wygrywał wszelkie karaoke. Love Me Again. Tutaj warstwa muzyczna i warstwa wokalna. Tutaj wszystko normalnie gra. I mam nadzieję, że to także trafi w wasz gust. Jak się podoba, to otwierajcie okna i róbcie głośniej. Naprawdę, niech nas słyszą. Później Ania Karwan w Radiu Sochaczew. Tak wam gramy.
1: Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Nie pom-

0: 21 minut minęło od 7. Ania Karwan w Radiu Sochaczew, a w hicie dnia wspominałem wam Johna Newmana, który zrobił sobie przerwę, i to solidną przerwę od muzyki, 15-13 lat temu mniej więcej, w 2012-13 roku zachwycaliśmy się jego największymi przebojami. No i pech chciał, że niestety zdiagnozowano u niego guza mózgu, przez co musiał przejść operację i ograniczyć koncertowanie. W kolejnych latach artysta kilkukrotnie zawieszał działalność, by chronić swoje zdrowie psychiczne i trochę zmienić kierunek życia. Mówił o tym leczeniu, mówił o tej walce z chorobą, ze zdrowiem, z przeładowanym kalendarzem, presją wielkiej sławy, zwłaszcza, że nie chciał śpiewać o smutnych rzeczach, tylko chciał dostarczać rozrywkę i zabawę, i teraz wraca i zapowiedział w czerwcu tego roku tworzenie nowego albumu. Miejmy nadzieję, że zdrowie na to pozwoli, miejmy nadzieję, że w pełni sił będzie występował, a to co złe już za nim. Natomiast zobaczcie, jaki to musi być wielki bagaż. Także jeżeli słuchają nas osoby, które mierzą się ze swoimi demonami, toczą swoją walkę i potrzebują wsparcia, to jesteśmy z wami i trzymamy mocno kciuki, by było dobrze u was.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś. 607-206-206. 607-206-206. centrumszkoleń.org.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Shine.
1: Radio Sokaczew.
2: 29 minut do godziny 8, a wy surfujecie i podbijacie świat na falach Radia Sochaczew, moi drodzy. Mam dla was mały konkurs. Możecie wejść na Facebooka Radia Sochaczew, napisać pod postem dzisiejszym porankowym krótki wakacyjny wierszyk o fajnych miejscach, podróżach, miłych chwilach i o wakacjach oczywiście. No i wpleccie w ten motyw Radio Sochaczew. Nagrodą jest zestaw gadżetów z pięknymi, limitowanymi kubeczkami, tymi wakacyjnymi, które czasami widujecie na naszych zdjęciach. Mi się one mega podobają, więc fajnie będzie wam je rozdać. No i kreatywność mile widziana, tylko proszę, pogłówkujcie trochę i nie idźcie na łatwiznę za sprawą sztucznej inteligencji, bo my potrafimy takie rzeczy sprawdzać. Rozstrzygnięcie jutro, 14 sierpnia do południa, więc macie chwilę na to, żeby zebrać myśli, by machnąć rękę na pracownicze obowiązki i po prostu z przyjemnością oddać się rymowanką. Praca w grupach także mile widziana. Czy starsi, czy młodsi, wszyscy mogą brać udział w tym konkursie na fanpage'u Radia Sochaczew, także bawcie się wspaniale. No i to co najważniejsze, najlepsza muzyka na 94,9, klasyka, czyli Freddie Mercury już teraz, a Zamiano, Damiano, czyli Zamiano, wyszło mi takie wspólne słowo, Damiano i zaraz, czyli Zamiano David, Damiano David oczywiście, Zombie Lady, a potem Traffic, informacje z drogi.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Dzisiaj na drogach dość spokojnie, ale są miejsca, w których pojedziecie wolniej, gdzie samochodów jest ciut więcej. Trojanowska, Aleja 600-lecia i Warszawska to są te miejsca, gdzie ruch nieco większy. Na Staszica, Trauguta, Piłsudskiego czy 15 sierpnia sytuacja umiarkowana. Wylotówki drożne, obwodnica w pełni przejezdna. Nigdzie nie postoicie, nie stracicie więcej czasu, aczkolwiek przy rondzie braci Garczyńskich ciasno się robi, czyli na Żyrardowskiej przechodzącej w 50. 50 jedziecie w kierunku A2, tutaj na A2 też zatorów brak i śmiało możecie jechać w kierunku Łodzi i w kierunku Warszawy. Spora aut na odcinkach między Sochaczewem a Stolicą, czyli 92 i 580. Nieco lżejsza sytuacja na północ od naszego miasta, czyli kierunek Nowy Kamion, na przykład Młodzieszyn, czy chociażby Tułowice, Janów i wylotówka od strony właśnie od strony Trojanowa. Do tego wszystkiego właśnie 577, czyli kierunek Sanniki. Tutaj też te drogi są w pełni przejezdne. Także nic, tylko podróżować, wyjeżdżać na wakacje i korzystać z pogody, ewentualnie gospodarować sobie fajnie czas w Sochaczewie, bo tutaj też będzie co robić, chociażby w weekend, o czym opowiem wam po godzinie 8.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
11: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
12: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
13: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry lato.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Book of Love w Radiu Sochacze w 6 minut przed godziną 8. Za moment wiadomości, ale zanim przejdziemy do wiadomości, to w ramach motywacji powiem wam, że każdy w życiu ma za sobą jakieś nietrafione albo przestrzelone decyzje. Niekoniecznie podjęte tak, jak powinno to wszystko wyglądać. Czasem ich żałujemy, czasem je wspominamy, a czasem po prostu trzeba machnąć ręką i żyć dalej. Nie grzebać w przeszłości, nie rozpamiętywać jej. Mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Chodzi o to, że nurt płynie, nawet jak wejdziemy, to ten nurt jest inny i można wchodzić 100 razy niby do tej samej rzeki, ale ta woda, która płynie za każdym razem, będzie inna. No i tak samo jest z naszymi decyzjami i okolicznościami. Co by było gdyby? Co by było teraz? Też można gdybać, ale chciałbym wam powiedzieć, że każdy z nas kiedyś podjął jakąś decyzję. I Matt Damon, ten słynny aktor, też kiedyś podjął swoją decyzję. Między innymi nie chciał 10% zysków z Avatara. No i nie można mu mieć tego za złe, ponieważ przyznał, że faktycznie James Cameron, producent i reżyser, oferował mu te 10% zysków, zakładając, że box office dostarczy filmowi tam w granicach miliardowych zysków. Okazałoby się, że Matt Damon odrzucił ofertę na poziomie 250-260 milionów dolarów. No i czasami faktycznie takie decyzje człowiek podejmuje, ale to wszystko w związku z innymi kontraktami, z innymi projektami, między innymi Jasonem Bournem, więc może tak źle na tym nie wyszedł. A z drugiej strony ciekawe, czy taki Matt Damon budzi się i mówi: aj, faktycznie mogłem przytulić te 10%.
1: Radio Sochaczew. Zacznij z nami taneczny dzień. Wow.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: A już teraz o 8:00 punktualnie w Radiu Sochaczew w wiadomości.
11: Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. W budżecie powiatu zabezpieczono rządową dotację na tę inwestycję. Szczegóły już za chwilę. Zawisza Czarny powróci nad Bzurę już w najbliższą sobotę. Będą mu towarzyszyć m.in. rzemieślnicy. W tym serwisie także zaproszenie na uroczystości kościelne do Niepokalanowa. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. Do budżetu powiatu wprowadzono dofinansowanie z rezerwy ministra infrastruktury w kwocie 24 milionów złotych, które w połączeniu z dotychczas zabezpieczonymi środkami pozwolą na budowę samej przeprawy. Powiat czyni już też starania o pozyskanie funduszy na budowę dróg dojazdowych do mostu oraz ronda w ciągu drogi wojewódzkiej.
12: Brakuje jeszcze środków na realizację dojazdów do obiektu, które są w zakresie drogi powiatowej, jak również środków, które dotyczą ronda, które docelowo będzie w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z tym, że został uruchomiony w tej chwili program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z terminem składania wniosków właśnie do 27 sierpnia, przygotowujemy stosowny wniosek o pozyskanie środków właśnie z tego funduszu na dojazdy.
11: Mówiła podczas ostatniej sesji Rady Powiatu dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska. Jednocześnie powiat kontynuuje rozmowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o zabezpieczenie środków na budowę ronda w okolicach skrzyżowania Alei 600-lecia z ulicą Staszica.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: W najbliższą sobotę Zawisza Czarny przybędzie na Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie, co stanie się w związku z 16. edycją pikniku historycznego organizowanego przez Stowarzyszenie Nasz Zamek. Od godziny 16.30 na zebranych czekać będą atrakcje, wśród nich pokazy walk rycerskich, ale też stoiska rzemieślników.
13: Aby pokoje zamkowe były zagospodarowane, to właśnie tam czterech rzemieślników będzie wciągało też w świat dawnego średniowiecza naszych tutaj przybyłych gości. Przede wszystkim w zamkowym skarbczyku zobaczymy zbrojownię, gdzie będzie można sobie przymierzyć zbroję rycerską. Będzie skryba, aby można sobie było potrenować dawne pisanie. Będzie oczywiście Agata Olszacka, garncarka, która to jest z nami co rok.

0: miejsce główny odpust. Piątkowa uroczystość powierzona jest świętemu Maksymilianowi Marii Kolbe, natomiast sobotnia w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Suma odpustowa przy ołtarzu polowym obok bazyliki odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 11:30. Przybyli mogą liczyć na obecność tradycyjnych straganów odpustowych.
1: Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miał u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
3: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to jak bardzo rzadko to się dzieje.
4: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy takie ogromne.
1: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 15 stopni w Sochaczewie mamy. Jeszcze więcej ich będzie, moi drodzy. Ze dwa razy tyle. Może nie dzisiaj, ale w sobotę. 25 stopni to wynik maksymalny dziś, lekkim popołudniem. Do południa raczej chmury gdzieś tam mogą się pojawiać, ale błękit nieba będzie dobrze widoczny. 15 stopni w okolicy godziny 22, w nocy 11-12. W tych najbliższych dniach też cieplutko, bo do 27 jutro i do 32 w sobotę i niedzielę. Bez opadów w tym tygodniu, opady na początku przyszłego tygodnia. Temperatura nam troszeczkę spadnie, ale dalej utrzymywać się będzie powyżej 20 stopni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, ale 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 7 minut minęło od godziny 8. Popularny bidet na początku tej godziny, moi drodzy, czyli Michael Jackson w radiu Sochaczew.
7: Dzień dobry, lato!
8: 94,9 FM.
6: Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. Czyli jak jest ciepło, to w zimie będzie zimno. No od tego jest zima, żeby było zimno, a my nie narzekajmy na upały, bo każdy dzień narzekania na to, że jest gorąco, to jest to jeden dzień dłuższa zima, więc trzymamy się tego, że jest wspaniale, że lato jest od tego, by nam było ciepło. Dawid Podsiadło też na horyzoncie, potem George Ezra, Anyone For You, czyli najlepsza muzyka w radiu Sochaczew. Na czwartek!

Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale już niedługo będzie trzeba pogodzić się z reprezentacją Polski, która pojawi się na boiskach. Co prawda pod koniec września, ale jest czas na tak zwaną akceptację stanu rzeczy, czyli pogodzenie się z tym, że z jednej strony szkoda, że nasi nie pojechali na Mistrzostwa Świata, z drugiej strony dobrze, że nie pojechali, bo przecież spędziliby tam mniej czasu niż trwa lot do Stanów. A mamy teraz mecze w Lidze Narodów. Jak to będzie wyglądać, kiedy dokładnie wybiegniemy na boisko i z kim zagramy? O tym opowiem wam za moment, natomiast wiecie jak to jest z tą miłością, że my porzucamy tę reprezentację, a potem jak zbliżają się mecze, to znowu ich kochamy, nastrój robi się taki bardziej podniosły, a potem znów mamy powtórkę z rozrywki, nie? I tak będzie tym razem. Za moment wam to udowodnię.

0: 21 minut minęło od 8, moi drodzy, to wracamy do tematu piłki nożnej, dlatego że obiecałem wam info o Lidze Narodów. Jaka jest różnica między siatkarzami i piłkarzami w Lidze Narodów? Siatkarze jak wygrywają, to wygrywają, a rywale dygoczą na widok Polaków. Kibice za to dygoczą na widok piłkarzy, a piłkarze dygoczą na widok rywali. Taka różnica. No i wiecie, ledwo łzy człowiek otarł, że nie graliśmy na mundialu, chociaż poziom był wysoki, że odpadlibyśmy pewnie szybciej niż trwa lot do Stanów. A tutaj już trzeba godzić się z reprezentacją, bo nadciągają mecze i to 25 września. Za lekko ponad miesiąc gramy i to 2-1 na początek, bo rywalem Bośnia i Hercegowina, a na koniec Szwecja, która nas wywaliła w barażach z mistrzostw. No to w związku z tym jest informacja dla tych wszystkich, którzy śledzą poczynania naszej reprezentacji. Liga Narodów jeszcze się nie zaczęła, a już doskonale wszyscy wiedzą, jak się skończy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą fur, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

28 minut do godziny 9, moi drodzy, aż mi się mikrofon nie chciał wcisnąć ze względu na tematykę, którą poruszam. I powiem wam, że zanim znów opowiem wam o wspaniałościach związanych z jamnikami i pierwszym zlocie jamników, muszę wam powiedzieć, iż ja nieustannie troszeczkę prześmiewczo traktuję ten temat ze względu na to, że w mojej rodzinie u mojego brata dokładnie gości jamnik i nawet moja mama zwróciła mi uwagę, żebym z mego brata, a dokładniej z jego jamnika Ryszarda, nie nabijał się na falach radia Sochaczew. I to wcale nieprawda, mówi moja mama, że wszyscy właściciele jamników są głusi, bo jamniki ciągle szczekają. One tylko trochę szczekają, powiedziała moja mama. Więc nie mogę się nabijać z jamników i z tego, że wszyscy właściciele jamników chodzą w zatyczkach, bo nie mogą znieść szczekania swych psów, więc nie będę tego robił. Zatem skupmy się na pozytywach. Święto jamników i ich rodzin. Pierwszy zlot jamników w Sochaczewie dokładnie 23 sierpnia, moi drodzy, w niedzielę. Nie wiem, czy słyszycie, bo możecie mieć kłopoty ze słuchem, jeżeli macie jamnika w domu, ale notujcie. W każdym razie mówię głośno i wyraźnie. 23 sierpnia pierwszy zlot jamników w Sochaczewie. Będzie strefa partnerów, gastronomiczna, atrakcje, pokazy, konkursy z nagrodami, no i oczywiście wiecie, co będzie? Mnóstwo jamników pewnie będzie też. A o tym przeczytacie na tusochaczew.pl i nie tylko. Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to ruszamy na przejażdżkę aleją 600-lecia nieco wolniej, warszawską też. Na światłach stoimy i stoimy niemal do Gawłowskiej i Płockiej. Tutaj w centrum Sochaczewa właśnie to jest najpopularniejszy przejazd, więc nie ma się co dziwić, że robią się delikatne korki, ale nieco mniej samochodów na Staszica, Trauguta, Piłsudskiego, Okrzei czy 15 sierpnia. Obwodnica też bez utrudnień, przejezdna, drogi wylotowe wszystkie wyglądają bardzo dobrze. 50 w kierunku Młodzieszyna, kamiona przejezdna, 50 w kierunku południowym, czyli do A2 też. I na A2 żadnych utrudnień nie ma, za to samochodów bardzo dużo na odcinku między Sochaczewem a Stolicą, przez Błonie 92, nieco wolniej przez Ożarów Mazowiecki i Ołtarzew, bo tutaj prawoskręt właśnie w kierunku Pruszkowa i Żbikowa, więc samochody stoją, często te większe. Dobrze wygląda 580, tutaj bez utrudnień do samego Bemowa, wolniej tylko przez Leszno. W pozostałych miejscach drogi oczywiście są przejezdne.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Grzegorz Chyży, Eat Up, czyli wstaje 9 minut przed godziną 9. Kto jeszcze wstaje? Ano każdy Polak na urlopie wstaje 3 godziny wcześniej, żeby zająć leżak albo kawałek plaży, na której będzie wypoczywał, żeby mieć tę swoją własną przestrzeń. No i mam złe wiadomości dla tych, którzy lubią na urlopie wstać wcześniej i mieć gdzie leżeć, dlatego że coraz więcej hoteli walczy z tym i zbiera ręczniki. Jeśli przy basenie rano postanowicie zająć sobie miejsce, a was długo nie będzie, no to obsługa po prostu zwyczajnie może wasze klamoty zwinąć i dać miejsce tym, którzy przychodzą realnie wypoczywać. Także trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność, a teraz utwór, który sprawia, że wszystkie dziewczyny piszczą i krzyczą. W radiu słuchacze, w Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, czyli o wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych radościach. I odliczamy do godziny 9. Wiadomości za moment.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
11: Jest 9:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: WSC Festiwal zbliża się wielkimi krokami na scenie amfiteatru Plejada Gwiazd. Policjanci sprawdzają oznakowanie w rejonie szkół. Wszystko po to, by dzieci bezpiecznie dotarły na zajęcia. Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie wakacyjnym. Trwają zgłoszenia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Weekend od 21 do 23 sierpnia upłynie w Sochaczewie pod znakiem WSC Festiwalu. To już trzecia edycja wydarzenia muzycznego skierowanego przede wszystkim do młodzieży, ale nie tylko. Na jakie koncerty w amfiteatrze możemy liczyć, wyjaśnia Julia Kuligowska, kierownik referatu kultury i turystyki Urzędu Miasta.
13: Piątek oczywiście sety DJ-skie. O godzinie 17 wystąpi lokalny artysta Rejwan, 18.10 Brylant, 19.20 Wiktorek CO, następnie o 20.40 DJ Dziekan, który można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w nasz WSC Festiwal, ponieważ jest z nami od pierwszej edycji, a piątkowy wieczór zakończy swoim koncertem o godzinie 22.00 Trips. Natomiast w sobotę 22 sierpnia będzie to już zdecydowanie taki dzień bardziej rapowy. O godzinie 17.00 wystąpi nasz lokalny artysta Kosa, następnie o 18.00 Tymek, 19.20 Małach i Rufus, 20.40 Rychu Peja. Gwiazdą sobotniego wieczoru, która wystąpi o godzinie 22.00, będzie Guzior.
12: Trzeciego dnia w niedzielę nastąpi połączenie różnych klimatów muzycznych. Będzie i rap, i muzyka latino, ale znajdzie się również coś dla młodszej publiczności. Na scenie wystąpią Echo Ulicy, Monika Kociołek, Meduza z Kolim i Blacha 2115. Warto podkreślić, że Meduza będzie prowadził cały festiwal. festiwal wspólnie z pomysłodawcą imprezy, burmistrzem Danielem Janiakiem.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Pomimo, że wakacje wciąż trwają, mazowieccy policjanci już rozpoczęli działania związane z nadchodzącym rokiem szkolnym. Funkcjonariusze z drogówki prowadzą lustrację oznakowania w rejonie szkół i placówek oświatowych, aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na zajęcia od pierwszych dni września. Czynności kontrolne obejmują sprawdzenie, czy istniejące znaki drogowe są właściwie rozmieszczone, widoczne i dostosowane do warunków panujących na danym odcinku drogi. Od 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze będą pełnić wzmożony nadzór nad rejonami placówek oświatowych. Początek nauki to czas, w którym ruch pieszych i pojazdów w okolicach szkół wyraźnie wzrasta, dlatego policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie nieprawidłowości mogące wpływać na bezpieczeństwo. I zmieniamy temat. Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do udziału w rodzinnym konkursie wakacyjnym. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu podczas wakacyjnego wyjazdu lub spaceru zdjęcia przedstawiającego logo Sochaczewskiego Centrum Kultury, napis Sochaczewskie Centrum Kultury lub skrót SCK. Uczestnicy mogą wykazać się dowolną pomysłowością. Napis można ułożyć z szyszek, kamieni czy muszelek. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 28 sierpnia.

0: którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
1: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
0: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przelotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
4: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
3: Podpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A dziś cieplutko, przyjemnie, pięknie, jednym słowem, moi drodzy, na termometrach prawie już dwie dychy. Mamy jakieś 18-19 stopni, jest słonecznie, bardzo dobra jakość powietrza i wiatr wiejący z prędkością do 15 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 24 kreski, ale i w perspektywie 2-3 dni pełne słońca, do 32 stopni w weekend, do 27 w piątek. Dużo słońca, dużo spokoju, bo i wiać i padać nie powinno, za to deszcze na początku przyszłego tygodnia mogą się pojawić. Temperatura nam spadnie do 22-24 stopni. No i kilka dni takich, wiecie, z widmem opadów przed nami, ale to dopiero po weekendzie.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 7 minut po godzinie 9. To już jest bardziej przedpołudnie niż poranek, więc mam nadzieję, że pożywne śniadanko za wami, kawka, czy to w plenerze, w terenie, w pracy, czy może jeszcze w domu, ważne, żeby smakowała i ważne, żebyście mieli 2-3 wdechy, 2-3 takie momenty dla siebie, żeby to nie był wyłącznie pośpiech, który jest waszym jedynym doradcą, gdy w czwartek o poranku trzeba się zebrać i ruszać w świat. 13 dzień sierpnia, czwartek, Hipolit, Kasjana, Diana, Helena, Jan i Maksym dziś świętują imieniny, a u nas Bamos a la Playa to propozycja dla tych, którzy nad wodą, czyli idziemy na plażę.
8: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
7: Bryska i Jennifer Lopez na horyzoncie. W tej godzinie także oczywiście rozmowa z gościem dnia.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
14: Zrobimy szarpaną karkówkę?
15: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
16: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
17: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Castorama!
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry, lato!
20: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
23: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
23: Dzisiaj będzie przede wszystkim o inwestycjach, pozyskanych dofinansowaniach, ale też o sprawach bieżących. A jedną z najważniejszych informacji ostatnich dni jest podpisanie umowy na modernizację oświetlenia kompleksu sportowego w Rybnie. I od tej inwestycji właśnie zaczniemy. Co ona obejmie?
24: To inwestycja, która znacząco zmieni funkcjonowanie całego kompleksu sportowego w Rybnie. Podpisaliśmy z firmą umowę na realizację zadania pod nazwą modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 330 tysięcy złotych. Najważniejszą informacją jest jednak fakt, że blisko 250 tysięcy złotych, czyli 75% wartości zadania stanowi pozyskane przez gminę Rybno dofinansowanie, a tutaj środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
23: Co konkretnie zostanie wykonane w ramach tego zadania?
24: Zakres inwestycji jest bardzo szeroki. Powstanie całkowicie nowe, nowoczesne i energooszczędne oświetlenie całego kompleksu sportowego. Zamontowanych zostanie 18 nowych słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy LED. Wykonana zostanie kablowa linia oświetleniowa, rozdzielnica główna oraz specjalna szafka z gniazdami eventowymi.
23: Kilka dni wcześniej podpisał pan również dwie bardzo ważne umowy w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Czego będą dotyczyć te przedsięwzięcia?
24: To kolejne dwa zadania, które będą miały ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju gminy Rybno. Podpisaliśmy umowy na realizację dwóch projektów w ramach programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Pierwszy z nich to oświetlenie terenu gminy Rybno lampami solarnymi, natomiast drugi to raport z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy Rybno.
23: To zacznijmy od lamp solarnych. Co obejmuje ten projekt?
24: Zadanie będzie realizowane w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu. Łączna wartość inwestycji wynosi 208 tysięcy złotych, z czego 104 tysiące złotych, czyli połowę kosztów, stanowi dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego i w ramach inwestycji zamontujemy 32 nowoczesne lampy LED z własnym zasilaniem solarnym. To rozwiązanie nie tylko poprawi bezpieczeństwo po zmroku, ale również pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej i będzie kolejnym krokiem w kierunku ochrony środowiska.
23: A co można powiedzieć o tym drugim punkcie, czyli raporcie gospodarczo-energetycznym? Dlaczego on w ogóle jest potrzebny?
24: To bardzo ważny dokument strategiczny. Projekt realizowany będzie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych. Całkowita wartość zadania wynosi 25 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania. Raport będzie kompleksową analizą sytuacji gospodarczo-energetycznej naszej gminy. To dokument, który pozwoli nam skutecznie ubiegać się o kolejne środki zewnętrzne i przygotowywać następne inwestycje związane z transformacją energetyczną.
23: I przechodzimy już do kolejnego tematu. Bezpieczeństwo mieszkańców od lat jest priorytetem samorządu. W ostatnim czasie gmina Rybno pozyskała kolejne środki na ochronę ludności i obronę cywilną. Jakie to środki?
24: Rzeczywiście. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas jednym z najważniejszych obszarów działania. Dlatego z ogromną satysfakcją mogę poinformować, że gmina Rybno pozyskała ponad 250 tysięcy złotych dofinansowania, co stanowi około 80% wartości zadania. Dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie około 320 tysięcy złotych.
23: A co zostanie za te pieniądze zakupione?
24: Przede wszystkim powstanie nowoczesna baza magazynowa dla sprzętu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakupiony kontener magazynowy dwumodułowy, który umożliwi bezpieczne przechowywanie sprzętu oraz jego szybkie wykorzystanie podczas sytuacji kryzysowych. Drugim bardzo ważnym elementem będzie zakup mobilnego agregatora agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem. Takie urządzenie pozwoli zabezpieczyć funkcjonowanie magazynu ochrony ludności, ale również w razie potrzeby zapewni zasilanie infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie naszej gminy.
23: To nie jedyne działania dotyczące bezpieczeństwa. Niedawno gmina przekazała strażakom nowoczesny sprzęt.
24: To kolejne bardzo ważne przedsięwzięcie. Na początku lipca podpisaliśmy umowy użyczenia sprzętu z zakresu realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, a następnie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia druhnom i druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łączna wartość przekazanego sprzętu tutaj wyniosła około 70 tysięcy złotych i wyposażenie trafiło do 5 jednostek OSP z terenu naszej gminy, do OSP Rybno, Jasieniec, Cypriany, Wężyki i Matyldów.
23: Jakiego rodzaju to sprzęt?
24: Było to wyposażenie dobrane zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek. Strażacy z OSP otrzymali m.in. plandeki, zestawy ratownictwa medycznego, deski ortopedyczne, kompleksy szyn Kramera, agregaty prądotwórcze oraz sprzęt medyczny.
23: I to oczywiście wszystko z dofinansowania zewnętrznego.
24: Dokładnie tak. Zakup sprzętu został sfinansowany w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. I tutaj na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała ponad 120 tysięcy złotych dotacji celowej przyznanej przez wojewodę mazowieckiego.
23: Kolejnym zakończonym zadaniem na terenie gminy jest modernizacja hydrantów. Dlaczego ta inwestycja była potrzebna?
24: Bezpieczna i nowoczesna sieć wodociągowa to jeden z fundamentów prawidłowego funkcjonowania gminy. Zakończyliśmy wymianę 50 hydrantów nadziemnych, których stan techniczny wymagał modernizacji oraz zamontowaliśmy nowe hydranty w miejscach, gdzie ich wykonanie było niezbędne. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła ponad 330 tysięcy złotych. Z tej kwoty prawie 325 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
23: Modernizacja hydrantów jest częścią znacznie większego projektu.
24: Realizujemy takie duże zadanie pod nazwą budowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Rybno. Cały projekt obejmuje m.in. budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Karolków Rybnowski, Matyldów, Cimisza w Parce Lerminów, Rybiony, Konstantynów. Obejmuje wymianę 18 zasów liniowych, montaż nowych zasów i na realizację tego całego przedsięwzięcia pozyskaliśmy około 1 840 000 zł z Polskiego Ładu, a całkowity koszt tej inwestycji to około 1 880 000 zł.
23: Również ochrona środowiska znajduje się wysoko na liście priorytetów samorządu i o tym świadczy chociażby kolejna edycja programu usuwania azbestu.
24: To program, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zawarliśmy umowę o dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rybno. Na realizację zadania pozyskaliśmy 30 tysięcy złotych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 55 tysięcy złotych. Najważniejsze jest jednak to, że dla mieszkańców usługa ta jest całkowicie bezpłatna.
23: Panie wójcie, oprócz dużych inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych, samorząd prowadzi też wiele działań, które bezpośrednio wpływają na codzienne życie mieszkańców. Jednym z nich jest pozyskanie destruktu asfaltowego.
24: To przykład działań, które nie zawsze są spektakularne, ale mają ogromne znaczenie praktyczne. Do gminy Rybno trafiło około 900 ton destruktu asfaltowego, przekazanego nieodpłatnie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. I w najbliższym czasie destrukt będzie sukcesywnie wykorzystywany do utwardzania i remontów dróg gminnych. Dzięki temu poprawimy stan techniczny wielu odcinków dróg, zwiększymy bezpieczeństwo oraz komfort codziennego poruszania się po naszej gminie.
23: Przy okazji naszej rozmowy warto wspomnieć, że rozpoczęły się również prace związane z budową sieci światłowodowej w kilku miejscowościach. To jest inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna.
24: Zgadza się. Dostęp do szybkiego internetu stał się dziś podstawową potrzebą zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Dlatego bardzo cieszy mnie, że na terenie naszej gminy realizowane są kolejne etapy rozbudowy infrastruktury światłowodowej. Prace rozpoczęły się w Matyldowie, następnie w Rybnie przy ulicy Długiej, a obecnie prowadzone są również w Śmiszewie Partyl i Wężyk. biegach.
23: Gmina zakończyła realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt. To jest inicjatywa, która od lat cieszy się zainteresowaniem.
24: Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania pod nazwą zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rybno. Na realizację tego programu przeznaczyliśmy 5000 zł ze środków własnych budżetu gminy. To bardzo potrzebne przedsięwzięcie, które zostało pomyślnie zrealizowane i dziękuję wszystkim za współpracę.
23: Czyli w przyszłym roku kolejne?
24: Tak, oczywiście kolejne.
23: Zakończyły się również prace remontowe na stadionie gminnym. Co może pan o nich powiedzieć?
24: Zakończyliśmy remont budynku zaplecza socjalnego stadionu w Rybnie. Zakres prac obejmował kompleksowe przygotowanie ścian do malowania, naprawę ubytków i spękań, wykonanie gładzi oraz malowanie wszystkich pomieszczeń. Remont znacząco poprawi warunki korzystania z zaplecza przez zawodników, trenerów, działaczy klubów sportowych, a także uczestników turniejów i wydarzeń organizowanych na naszym stadionie.
23: A teraz polityka społeczna. Gmina Rybno od lat angażuje się w pomoc mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i tutaj niedawno zakończyło się wydawanie paczek żywnościowych. Jak wyglądała realizacja programu?
24: Pomoc mieszkańcom jest jednym z priorytetów samorządu, dlatego aktywnie uczestniczymy w programach, które pozwalają wesprzeć osoby i rodziny potrzebujące. No i w ostatnim czasie zakończyliśmy wydawanie żywności w ramach programu Funduszy Europejskie na pomoc żywnościową. Tutaj pomoc trafiła do 217 mieszkańców. Łącznie wydano blisko 1700 kg żywności.
23: I tradycyjnie na zakończenie wydarzenia, zaproszenia. Mamy sierpień obfitujący w tego typu imprezy i o charakterze sportowym i rekreacyjnym, ale też patriotycznym i religijnym. Co przed nami?
24: Przed nami wyjątkowo intensywny czas i serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Rybno. Obchody rozpoczniemy 15 sierpnia, kiedy wspólnie będziemy świętować Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego oraz 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej i o godzinie 12 odbędzie się uroczysta msza święta. Tego samego dnia o godzinie 16 zapraszam wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w 7. gminnym rajdzie rowerowym. Kolejnego dnia, czyli 16 sierpnia o godzinie 15 odbędą się zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Rybno. Następnie 23 sierpnia o godzinie 12 zapraszam do udziału w uroczystej mszy odpustowo-dożynkowej w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie. Kulminacją tegorocznych obchodów będzie 29 sierpnia festyn odpustowy, czyli wielkie wydarzenie muzyczne. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin, koncerty zespołów muzycznych, strefę gastronomiczną, atrakcje dla dzieci oraz liczne niespodzianki. I na zakończenie wakacji, czyli 30 sierpnia w niedzielę, zapraszam do udziału w 7. gminnym spływie kajakowym.
23: Czyli teraz mamy gminne dożynki, a we wrześniu jeszcze będą powiatowe.
24: Tak, teraz mamy dożynki gminne, a 13 września w niedzielę odbędą się dożynki powiatowe tutaj, które gmina Rybno współorganizuje ze starostwem powiatowym w Sochaczewie, z czego bardzo się tutaj cieszymy.
23: I oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Bardzo już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski.
24: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłego, słonecznego dnia.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Radio Sokaczew.
1: A już za momencik zaproszę Was na sobotnią atrakcję na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie. Będzie się działo i jeżeli ktoś Wam powie, że podróże w czasie nie są możliwe, to udowodnię Wam, że są.

0: Dokładnie 10 minut do godziny 10. W związku z tym w naszym radiu zabiorę was w podróż. Zabieram was już teraz razem z Łukaszem Popowskim, prezesem Stowarzyszenia Nasz Zamek, w związku z wizytą sobotnią Zawiszy Czarnego właśnie nad Bzurą.
1: Ważnym elementem jest oczywiście turniej rycerski, bo bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć. I tutaj takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć tutaj przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na Zachaczewski Zamek, na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym, którego to prezentacja w tym roku jest wspierana w ramach programu Działaj Lokalnie przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Zachaczewskiego. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, no jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział. No i oczywiście też pokazy rzemieślnicze.
0: Także atrakcji mnóstwo, w związku z tym zapraszam. Od 16 do godziny 21 mnóstwo atrakcji właśnie na Wzgórzu Zamkowym. My tam będziemy, mam nadzieję, że wy także się wybieracie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga, nowo. Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent and PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
6: A już teraz minęła 10 w Radiu Sochaczew. Zapraszam na wiadomości.
7: Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
8: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku, między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać 3. pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
9: Chcemy dobudować 3. pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
8: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
10: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
11: Czyli
10: władz
11: Naddniestrza.
10: Możemy oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
7: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w 3 zaciętych partiach 6-3, 1-6.

0: mistrzostwach Starego Kontynentu na stadionie.
1: Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. W moim przypadku każdy medal na dzisiejszej imprezie to było przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów.
0: A wygrał Szwajcar Jason Joseph. 50 centymetrów, za to zabrakło Anicie Włodarczyk do medalu w rzucie młotem. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, tak jak na igrzyskach w Paryżu, kończy zmagania na czwartym miejscu.
2: Niedosyt jest naprawdę spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie. Tutaj medal był na wyciągnięcie ręki, jedynie co, no to zdecydowanie lepiej się czułam niż w eliminacjach.
0: Maksymilian Szwed za to był szósty w biegu na jedno okrążenie. Nie udało się jednak Polakowi zejść poniżej 45 sekund. Superpuchar zostaje w Paryżu. PSG obroniło trofeum zwycięzcy Ligi Mistrzów w Salzburgu. 2-1 pokonali zwycięzców Ligi Europy Aston Villa. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Piłkarze GKS-u Katowice nie zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie odrobili strat z pierwszego spotkania z Hapoelem Tel Awiw. Wprawdzie przed własną publicznością wygrali 2-1, ale w pierwszym meczu było 0-2. Dziś rewanżowe spotkanie rozegrają Raków, Górnik, Jagiellonia oraz Lech.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
7: Dzień dobry, witam was serdecznie w tej godzinie 6 po 10, Flames of Love. Moi drodzy, ważna informacja. Marcin Uliczka, nowym trenerem Rysi Sochaczew, grającym trenerem na dodatek, ponieważ dalej będzie kontynuował swoją koszykarską przygodę, a przy tym prowadził drużynę i szkolił także utalentowaną koszykarską młodzież. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki, niech ta drugoligowa przygoda trwa.

17 minut minęło od godziny 10, to Radio Sahaczew. Za moment obiadowe, albo przedobiadowe, albo przekąskowe propozycje, i zwał jak zwał. Natomiast muszę wam zdradzić jedną rzecz smutną i wesołą jednocześnie, ponieważ będzie dzień wolny od pracy i to jest ta radosna informacja. Minus jest taki, że wypada w sobotę. No cóż, tak to ktoś wykalkulował. Natomiast w sierpniu mamy jeden taki dzień, czyli 15 dzień sierpnia, to już pojutrze. Jest to podwójne święto, bo święto Wojska Polskiego i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W związku z tym w sobotę sklepy mogą być nieczynne, także jeżeli zakupy wam się marzą, to lepiej dzisiaj albo jutro, żebyście w sobotę rano się nie obudzili, jak moja szefowa, która mówi mi: całe szczęście, że przypomniało mi się, znaczy jej w sensie, bo ona mi przypomniała, i ona powiedziała, że tak, to by szła oczywiście na ryneczek, a tutaj dzień wolny, więc pewnie poranek spędzi w domu. Więc ja tak z dobrym słowem do was, moi drodzy. Zakupy lepiej zrobić wcześniej, żebyście w sobotę nie byli zaskoczeni. A co do świętowania, no wiadomo, lepiej by taki dzień wolny to się w tygodniu przydał, a nie w sobotę, która i tak dla wielu jest wolna, prawda? No cóż, może następnym razem.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Obok 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Babello, pasza kebab nuggets, tym razem z kurczaka polecają się, boks lub talerz na czwartek, czyli pasza kebab Wójtówka 2D oczywiście w Otoparku. Frytki w zestawie, surówki i sos do wyboru, napój w zależności od tego, co bierzecie, boks lub talerz, także takie zestawy dopasione właśnie w pasza kebab.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu, pasza kebab, turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark, Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona. 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Czwartello i

0: 10 minut do godziny 11, moi drodzy. Jeden powie, że rusza zwiedzać do łazienek na przykład, inny, że leci do kibelka. Zwał, jak człowiek ma potrzebę, to nie ma zmiłuj. No i między innymi o remontach tychże potrzebnych i ważnych pomieszczeń wam opowiemy, gdyż takie remonty w jednej z sochaczewskich szkół się odbędą. Także, moi drodzy, idzie nowe. Nie wiem, czy to będzie wypas jak w Azji, gdzie wszyscy skoczkowie narciarscy się zachwycają, że tam skomputeryzowane te kibelki w 3D i w ogóle robią niesamowite rzeczy. Tutaj idzie nowe. Jak to będzie wyglądać, i tak dla was sprawdzimy, ale na razie o remontach w wiadomościach lokalnych to za 10 minut. Poza tym Wiki Gabor, Sam Smith, Lose You, to wszystko dla was właśnie przed godziną 11 w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieszyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Punktualnie o 11 w Radiu Sochaczew. Czas na wiadomości.
10: Rusza remont łazienek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Podpisano umowę z wykonawcą. W tym serwisie zapraszamy na międzypokoleniową potańcówkę kampinoską. Będzie też o pomidorach. Sprawdzimy, jak zatrzymać smak lata na dłużej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od poniedziałku rusza remont łazienek w Sochaczewskiej 80. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą zadania, firmą Nawara ze Słubic. Na miejscu obecna była m.in. starosta Jolanta Gonta.
11: Kolejna bardzo dobra wiadomość dla społeczności szkoły. Niedawno odbieraliśmy piękny parking, ale to nie koniec, idziemy dalej. Będziemy obchodzić stulecie tej szkoły, więc tym bardziej mam nadzieję, że na tą uroczystość już te łazienki zostaną oddane. No i wszyscy się mile zaskoczą.
10: Prace obejmą w sumie 4 łazienki zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze. W ramach zadania przewidziano m.in. wykonanie nowego, funkcjonalnego układu pomieszczeń. Oznacza to konieczność całkowitego wyburzenia istniejących ścian wydzielających kabiny i demontażu starych elementów zabudowy.
12: Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowoczesny, biały montaż bezkołnierzowy. Pisuary i umywalki będą posiadały oszczędne baterie czasowe. Dodatkowo zostanie wymienione oświetlenie awaryjne, podstawowe i ewakuacyjne.
10: Mówiła dyrektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych Anna Skóra. Jedna z toalet zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: 15 sierpnia w parku w Kampinosie odbędzie się kolejna międzypokoleniowa potańcówka. Pogoda zapowiada się bardzo słoneczna, choć tutejsi mieszkańcy deszczu też się nie boją. Poprzednia taka impreza w plenerze odbyła się mimo właśnie deszczowej pogody. Potańcówka rozpocznie się o 18 w parku, zebranym zagra DJ Magister. Wstęp wolny. I zmieniamy temat. Sezon na pomidory trwa. Warto pomyśleć nad zachowaniem ich smaku na dłużej. Poza robieniem przecierów, pomidory można też ususzyć. Jak przekonuje Katarzyna Siekierska z Selawii, to nie takie trudne, jak może się wydawać.
13: Nie trzeba mieć specjalnej suszarki, wystarczy, że ustawimy piekarnik na 100-110 stopni i uzbroimy się w cierpliwość. Małe pomidorki pieczemy przez około 4 godziny, lekko je skropimy wcześniej oliwą, czosnek, możemy dodać tymianek, który bardzo dobrze się komponuje i to wszystko.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
14: W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
14: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
16: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
14: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Bajlando, moi drodzy. Słoneczko świeci przepięknie. Deszcz nam zagrażać nie będzie, więc waszych planów weekendowo-wypoczynkowych nie popsuje. Dziś czwartkowe popołudnie na poziomie 22, znaczy jeszcze przedpołudnie 22 stopni, popołudnie na poziomie 24 stopni. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę. Wieczorem 18 stopni, w nocy 12-13. Noc z tych chłodniejszych, ale najbliższe dni temperaturą po prostu do

0: Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 5 minut minęło od godziny 11. Moi drodzy, 13 dzień sierpnia. Wierzę, że dla Was będzie to bardzo szczęśliwy dzień. Dzisiaj święto w kalendarzu osób leworęcznych. Na świecie leworęcznych jest około od 10 do 15% populacji, co przy obecnej liczbie ludności daje ponad miliard osób, więc jest nieźle. Mężczyźni częściej niż kobiety wykazują tę cechę. Odsetek ten może się nieznacznie różnić w zależności od przyjętych kryteriów badawczych oraz uwarunkowań kulturowych. Więc po prostu sprawdźmy to dokładnie w Sochaczewie. Niech osoby leworęczne po prostu podniosą rękę. Dziękuję. Praworęczne niech podniosą rękę. Dziękuję. No zgadza się, jak nic.
3: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
2: Bonnie M, Karim Badeluna już teraz, Marnik Made of Stars za moment i Edyta Bartosiewicz też u nas w Radiu Sochaczew będzie.

0: 19 minut po 11:00 tu Radio Sochaczew i Ariana Grande, a za moment audycja miejska. Porozmawiamy m.in. o WSC Festiwalu zbliżającym się wielkimi krokami. W Sochaczewie na terenie stacji PKP przy peronie 10 sierpnia znaleziono telefon komórkowy Xiaomi Redmi. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności, a przechowywany jest ten telefon w starostwie powiatowym w Sochaczewie, więc tam zgłaszacie się w celu odbioru depozytu do pokoju 210 w godzinach pracy starostwa. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie oraz tych wszystkich rzeczy związanych z administracją depozytu koszty ponosi odbiorca. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego tych wszystkich opłat i kosztów, a rzeczy przechowywane są w starostwie dokładnie przez rok. Także warto wiedzieć, być może to wy nie macie telefonu, a jak nie macie, to nie zadzwonicie do starostwa, żeby się zapytać, czy to o wasz telefon chodzi.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
12: Gościem audycji jest Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Sochaczewie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Bardzo intensywny weekend szykuje nam się w dniach od 21 do 23 sierpnia. Mam na myśli przede wszystkim WSC Festiwal, ale nie tylko.
13: Tak, dokładnie. Przed nami intensywny weekend. Jeśli chodzi o sam WSC Festiwal, to oczywiście jego głównym punktem i największą atrakcją są koncerty, które przez 3 dni będą odbywały się w Amfiteatrze Miejskim. Natomiast przez cały czas trwania wydarzenia będą funkcjonowały również wydarzenia towarzyszące, między innymi strefa gastronomiczna, a także strefa atrakcji, w której znajdzie się między innymi Wesołe Miasteczko, zarówno z atrakcjami dla tych młodych, najmłodszych uczestników, jak i dla nieco starszych. Na terenie festiwalu będzie również funkcjonowała strefa naszych partnerów, którzy przygotowują własne aktywności i atrakcje dla uczestników. Co ważne, wydarzenia towarzyszące będą odbywały się właśnie nie tylko bezpośrednio na terenie festiwalu. Cały weekend, na który przypada festiwal, będzie właśnie takim dużym świętem dla mieszkańców, ponieważ w różnych miejscach Sochaczewa będą odbywały się dodatkowe wydarzenia skierowane do różnych grup i osób o różnych zainteresowaniach. W piątek 21 sierpnia w godzinach od 11.30 do 13.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie w oddziale dla dzieci numer 2 przy ulicy Chopina odbędą się takie zajęcia autoportret Kim jestem bez lustra. Natomiast w sobotę 22 sierpnia również nie zabraknie dodatkowych aktywności. O godzinie 9 na plaży miejskiej w strefie aktywności odbędzie się finał Grand Prix w siatkówce plażowej. Natomiast o godzinie 10 na pływalni Orka przy ulicy Olimpijskiej odbędzie się wodne wyzwanie biegowe z jajem. Z kolei w niedzielę 23 sierpnia w Parku Chopina w godzinach od 13 do 16 odbędzie się okno sztuki Marcina Hugo Badera.
12: To tyle z imprez towarzyszących. Przejdźmy już teraz może do trzeciej już edycji WSC Festiwalu. Co tutaj w programie?
13: Jeśli chodzi o program sceniczny, to tradycyjnie zaczynamy od piątku. W piątek oczywiście sety DJ-skie. O godzinie 17 wystąpi lokalny artysta Rejwan, 18.10 Brylant, 19.20 Wiktorek CO, następnie o 20.40 DJ Dziekan, który można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w nasz WSC Festiwal, ponieważ jest z nami od pierwszej edycji, a piątkowy wieczór zakończy swoim koncertem o godzinie 22.00 Trips. Natomiast w sobotę 22 sierpnia będzie to już zdecydowanie taki dzień bardziej rapowy. O godzinie 17.00 wystąpi nasz lokalny artysta Kosa, następnie o 18.00 Tymek, 19.20 Małach i Rufus, 20.40 Rychu Peja. Tak zauważyłam, że tutaj czeka na niego sporo starszej publiczności. Natomiast gwiazdą sobotniego wieczoru, która wystąpi o godzinie 22.00, będzie Guzior. Trzeciego dnia, czyli 23 sierpnia, będzie z kolei taki dzień muzyczny, będzie to połączenie różnych klimatów. Będzie i rap, i muzyka latino, ale znajdzie się również coś dla młodszej publiczności. O 16 wystąpi zespół Echo Ulicy, o 17.20 Monika Kociołek, 18.40 Meduza, 20 Skolim, i o 21.20 Gwiazda Wieczoru, czyli Blacha 2115. Całe wydarzenie, podobnie jak w ubiegłym roku, poprowadzą Meduza oraz burmistrz Daniel. I tutaj też warto podkreślić rzecz, która zdecydowanie wyróżnia nasz festiwal. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Każdy może przyjść, posłuchać muzyki, skorzystać z przygotowanych atrakcji i po prostu spędzić wspólnie ten czas. Tym bardziej, że festiwal odbywa się w przedostatni weekend sierpnia, czyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to więc świetna okazja, żeby dzieci, młodzież, ale również całe rodziny mogły jeszcze skorzystać z wakacyjnej oferty i wspólnie spędzić te ostatnie dni wakacji. I oczywiście warto podkreślić, że podczas przerw między koncertami również będzie sporo się działo na scenie. Będą organizowane różnego rodzaju konkursy, zabawy i aktywności dla publiczności, a do wygrania będą naprawdę fajne nagrody. Jedną z nich będą między innymi koszulki Sochaczew Love, które stały się już takim charakterystycznym elementem w naszym mieście podczas naszych wydarzeń. I również przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają organizację festiwalu, zarówno naszym partnerom, jak i osobom, które wspierają finansowo festiwal, rzeczowo czy organizacyjnie, bo tak duże wydarzenie po prostu nie byłoby możliwe do zorganizowania bez takiego wsparcia tak wielu osób. No i oczywiście szczególne podziękowania należą się Młodzieżowej Radzie Miasta, która jest współorganizatorem tego wydarzenia i też inicjatorem.
12: Jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę Miasta, to nie możemy nie opowiedzieć o tym, że Festiwalowi będzie towarzyszył już drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad w Sochaczewie.
13: Dokładnie, już druga edycja. Jest o tyle taka wyjątkowa inicjatywa, że Sochaczew jako pierwszy w ogóle w Polsce zorganizował wydarzenia tego typu. Pomysł spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem też innych młodzieżowych rad i samorządów, bo już pojawiają się zapytania od strony innych miast, czy również mogą organizować podobne wydarzenia u siebie, więc myślę, że to też bardzo dał taki dobry przykład tego, że inicjatywa, która powstała lokalnie, może z czasem stać się inspiracją dla innych. Zlot będzie odbywał się właśnie w trakcie WSC Festiwalu, będzie takim wydarzeniem towarzyszącym. Młodzieżowe rady w ciągu dnia będą miały przygotowany osobny program edukacyjny, integracyjny i turystyczny, natomiast później będą mogły uczestniczyć oczywiście w festiwalu i korzystać z jego atrakcji. Pierwszego dnia zlotu, czyli w piątek 21 sierpnia, będzie to dzień poświęcony przede wszystkim aktywności obywatelskiej młodzieży. Jednym z głównych punktów będzie Forum Młodzieżowych Liderów, czyli rozmowa o tym, jak zwiększyć wiedzę i kompetencje młodych ludzi w zakresie angażowania się w życie obywatelskie i społeczne na poziomie lokalnym. W ramach tego zaplanowane zostały między innymi warsztaty integracyjne, quizy dotyczące narzędzi zaangażowania obywatelskiego, wystąpienia eksperckie, a także debata młodzieżowa poświęcona potrzebom młodych ludzi oraz ich pomysłom na rozwój społeczności lokalnych, w których żyją. Chodzi więc przede wszystkim o to, żeby młodzież nie tylko rozmawiała o swoim zaangażowaniu, ale również zdobywała konkretne narzędzia i wiedzę, które później może wykorzystać w działalności swoich rad. Drugiego dnia zlotu będzie to taki bardziej dzień turystyczny i integracyjny, ponieważ młodzieżowe rady będą miały okazję zwiedzić Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie z przewodnikiem, a następnie przejadą zabytkowym pociągiem retro do Puszczy Kampinowskiej. Tam zaplanowany jest spacer z przewodnikiem po Puszczy Kampinowskiej, a także piknik z ogniskiem w osadzie Puszczańskiej w Tułowicach. Nie zabraknie również gier i zabaw integracyjnych, bo jednym z najważniejszych właśnie celów całego zlotu jest stworzenie takiej przestrzeni, w której ta młodzież, młodzieżowe rady z różnych części Polski będą mogły poznać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty. I trzeciego dnia zlotu będą mieli okazję bliżej poznać historię i dziedzictwo Sochaczewa. Uczestnicy zwiedzą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą, a także wezmą udział w spacerze po Sochaczewie z przewodnikiem muzealnym. Później odbędzie się również panel ekspercki, który będzie otwartą dyskusją o praktycznym wymiarze zaangażowania młodzieży oraz o tym, jak samorządy mogą jeszcze bardziej otwierać się na młodych ludzi i ich pomysły. I w ramach tego dnia odbędzie się również oficjalne otwarcie projektu Lokalni Aktywni Pomocni. Będzie to taki panel poświęcony bezpieczeństwu, odporności i przygotowaniu młodzieżowych rad do reagowania w sytuacjach, w których potrzebne są konkretne umiejętności i odpowiednie wyposażenie. Młodzieżowe rady będą miały możliwość spotkania się z praktykami i zdobycia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, a także profesjonalnego wyposażenia medycznego, które może być później wykorzystywane podczas realizowanych przez nich inicjatyw. Warto również wspomnieć o kwestiach organizacyjnych. W trakcie zlotu będzie działał punkt informacyjny w Kramnicach Miejskich. 21 sierpnia będzie czynny w godzinach 11-18, natomiast 22 i 23 sierpnia w godzinach 10-15. Dla uczestników zlotu będzie również dostępny autobus, który będzie odbierał ich ze stacji PKP i zapewniał transport między miejscem przyjazdu, punktem rejestracji, a miejscem zakwaterowania. Także myślę, warto jakby podkreślić, że WSC Festiwal i Ogólnopolski Zlot Młodzieżowych Rad to dwa wydarzenia, które bardzo dobrze się ze sobą łączą. Z jednej strony mamy duże, takie i otwarte, bezpłatne wydarzenie muzyczne, które przyciąga mieszkańców i młodzież, a z drugiej inicjatywę skierowaną do młodych ludzi, aktywnie działających w swoich społecznościach. I już tak na sam koniec chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które pracują przy organizacji tego wydarzenia. Szczególnie naprawdę gorące podziękowania dla moich koleżanek z Referatu Kultury i Turystyki, które naprawdę pracują na bardzo wysokich obrotach i wkładają ogrom pracy, czasu i przede wszystkim serca w przygotowanie tego całego festiwalu. No bo przy tak dużym wydarzeniu za kulisami naprawdę się dzieje bardzo dużo i nie zawsze ten ogrom pracy jest widoczny, także bardzo, bardzo dziękuję.
12: No, faktycznie dużo tego. Program najeżony jak kaktus albo jak jesz. Ciekawa jestem, czy wszystko już przygotowane, czy też w pośpiechu wciąż jeszcze dopinacie ostatnie szczegóły?
13: Jeszcze ostatnie szczegóły dopinamy, natomiast już takie najważniejsze rzeczy zostały dopięte, także i tak w porównaniu do zeszłego roku jest spokojnie.
12: No proszę bardzo. Czekamy na ten weekend. Dziękuję już pięknie. Przypomnę tylko, gościem audycji była Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew.
13: Dziękuję bardzo.
14: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
15: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Moi drodzy, jak macie apetyt na życie, apetyt na czwartek, to i możecie mieć apetyt na to, co serwuje Bar Grzegory w Kuznocinie. Kuznocin 112B dokładnie w kompozycjach między innymi, czy to gulaszowa, czy to krupnik. Jest i świeżonka, a jak marzy wam się coś więcej, to i żeberko pieczone się znajdzie, albo utka z kurczaka. Ziemniaki jako dodatki, a może kasza, ogórki kiszone, suróweczki, sałateczki, to wszystko dla was. Także ryby smażone w ofercie, no i oczywiście nie może zabraknąć pierogów ręcznie robionych, domowych, z mięsem, pielmieni lub ukraińskich. Także życzę smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

0: 9 minut do godziny 12 do połowy dnia. O inwestycjach słyszeliście w gminie Rybno, o czym opowiadał wójt Damian Jaworski. O tym, że telefon szuka właściciela, telefon w starostwie powiatowym w Sochaczewie. Na pewno słyszeliście o remoncie łazienek, które mieć miejsce będzie w Sochaczewie. Sporo środków na ten cel pozyskano. Mnóstwo dobrych informacji, mnóstwo pieniędzy płynie właśnie na takie cele do naszego powiatu i to cieszy. Ale też cieszy fakt, że możemy kulturalnie, miło spędzać czas na koncertach i na fajnych imprezach. I o tym wszystkim opowiem Wam po godzinie 12, czyli o WSC Festiwalu i o line-upie. 3 dni niesamowitej muzyki przed nami, ale jeszcze przypominam, że 43. półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą. Jedna z najstarszych sportowych imprez w regionie, 30 sierpnia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie właśnie zaprasza na to wydarzenie, a wśród atrakcji i nowości między innymi konkurs na najlepszą strefę kibica, ponieważ możecie biec, wielu będzie decydować się na to, by pokonać ten dystans półmaratoński, czyli 21 km 196 metrów, a do tego wszystkiego jeszcze trzeba ich zagrzewać do boju, by dali radę i wszyscy możemy się do tego przyczynić.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: 12 punktualnie w Radiu Sochaczew. To czas na wiadomości.
8: Łazienki w 80-ce przejdą całkowitą metamorfozę. Prace powinny zakończyć się przed jubileuszem szkoły. Wkrótce powinna ruszyć modernizacja placu zabaw w Iłowie. Trwa sprawdzanie ofert, które spłynęły do gminy w ramach przetargu. W tym serwisie także o konkursie lokalnie z CPK. Realizacji doczeka się aż 26 projektów z powiatu sochaczewskiego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W starostwie powiatowym w Sochaczewie podpisano umowę z wykonawcą remontu 4 łazienek w budynku popularnej 80. Zakres inwestycji jest znacznie szerszy niż standardowy remont, co pozostało nie bez wpływu na koszt zadania.
9: Ten duży remont, właściwie można powiedzieć, że całkowita przebudowa łazienek, bo to jest ponad 140 metrów powierzchni, oczywiście wymiana wszelkich instalacji, przebudowywanie ścianek, tak olbrzymi zakres dał nam cenę, którą zapłacimy wykonawcy, 458 tysięcy złotych. Oczywiście to jest cena z przetargu, cena najkorzystniejsza i to są w tym razem tylko i wyłącznie nasze środki z budżetu powiatu.
8: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Prace rozpoczną się już w poniedziałek i powinny się zakończyć do 7 września, a więc na kilka dni przed jubileuszem stulecia szkoły.
10: Będziemy chcieli zrobić to w terminie oczywiście, tylko też chciałbym, żeby wszyscy wzięli pod uwagę, że budynek ma już swoje lata i żeby nas nikt w trakcie nie zaskoczyło tylko.
8: Mówił Mariusz Kochanek, przedstawiciel wykonawcy firmy Nawara.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Wkrótce ruszy modernizacja placu zabaw przy szkole w Iłowie. Samorząd pozyskał na ten cel dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 45 tysięcy złotych. Jakich zmian mogą się spodziewać dzieci, wyjaśnia Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
11: W ramach prac tutaj będzie demontaż starych urządzeń, montaż nowych, m.in. piaskownica, zygzak edukacyjny, huśtawka, ważka, zestaw zabawkowy, huśtawka z bocianim gniazdem, zjeżdżalnia, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, a ponadto także pod urządzeniami będzie wykonana bezspojnowa nawierzchnia bezpieczna, tutaj dla najmniejszych dzieciaczków.
8: Poznaliśmy zwycięskie projekty wybrane w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego lokalnie z CPK. Łącznie wpłynęło 236 wniosków, z czego 53 zostało zakwalifikowanych do realizacji. Budżet konkursu wynosi 1 000 000 zł. Podmioty takie jak szkoły, instytucje czy stowarzyszenia mogły ubiegać się maksymalnie o 20 tysięcy złotych na każdy z projektów. W sumie na terenie powiatu sochaczewskiego realizacji doczeka się 26 zadań.
12: Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
13: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
5: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
14: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
5: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: I to jest najczęściej powtarzane przeze mnie hasło. Ciepło, pogodnie, pięknie dziś w Sochaczewie i nie tylko. W całym powiecie słońce świeci, wiatr do 15 km na godzinę, 22 stopnie, ale słonecznie jest, przez co temperatura

0: Więc powinno być trochę lepiej, chociaż no ten deszcz będzie się pojawiał. Kiedy, to najstarsi górale nawet nie wiedzą.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po godzinie 12 w drugiej części dnia się meldujemy, czyli piątek na horyzoncie. My mamy w pół do czwartku, dokładnie, więc już i pracy mniej w drugiej części dnia, a i człowiek widzi tego kumpla, co mu macha z daleka, czyli weekend na horyzoncie. Jutro się będzie przyjemniej odliczało, a dzisiaj po prostu musimy przetrwać. Takie jest zadanie. W związku z tym przygotowałem bardzo fajny hit dnia. Najpierw grupa Pet Shop Boys, a później 2003 rok i ekipa, która zabrała nas w niesamowity pustynny klimat. Teledysk, który zrewolucjonizował polską scenę hip-hopową, no i ta melodia, którą nuci chyba każdy. O tym za moment.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Zapinajcie pasy, lecimy. 12 minut.

Po godzinie 12, trzeci wymiar. Dla mnie masz styla właśnie w Radiu Sochaczew jako hit dnia, tak żeby wam lżej było i przyjemniej jednocześnie. Przenosimy się do 2003 roku.

0: Majla. Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: No, no to wszystko jasne. Margaret za nami, prima ballerina. 20 minut minęło od godziny 12. Czas porozmawiać o atrakcjach festiwalowych, bo przypominam, że kolejny weekend przyniesie nam muzykę i to w wyjątkowej aranżacji, bo kolejna edycja WSC Festiwalu w Sochaczewie, a na scenie między innymi chociażby w piątek o godzinie 22 Trips, o 18 w sobotę Tymek, czy o 20.40 Rychu Peja, a o 22 Guzior. O niedzielę też nie musicie się martwić, bo mamy Monikę Kociołek o 17.20. Meduza, współprowadzący imprezę, też pojawi się w wersji wokalnej wraz z nim burmistrz Daniel Janiak, który też będzie współprowadził. Nie wiem, czy będzie śpiewał, pewnie tak, albo rapował. No i być może pokusi się znów o jakiś freestyle, co będzie naprawdę rzeczą wspaniałą, bo nasz burmistrz utalentowany jest i w tych kwestiach. Zresztą jego serce, podejrzewam, że bije w rytmie jakiegoś niezłego bitu. O godzinie 20.00 z Kolim na scenie, czyli gwiazda, o którą pytaliście wielokrotnie. Wiele razy poruszaliśmy temat artystów, których chcielibyście zobaczyć w Sochaczewie. Jest i on. No i o 21.20 Blacha 2115, także na niedzielnej scenie WSC Festiwalu.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94.9 FM. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Reklama.

0: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na wyjątkową, fajną imprezę, która będzie towarzyszyła WSC Festiwalowi w tym roku, czyli Pump Track, Zawody, Rower i Hulajnoga. Burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zapraszają tych młodszych i starszych, czyli od 8 do 13 lat, a także od 14 do 17 lat. To jest kategoria numer 2 i Open, żeby pościgać się, pokonać Pump Track w jak najlepszym tempie na rowerze bądź hulajnodze. Mamy kategorię, mamy start o godzinie 14.30, a wcześniej od 14 zapisy tych wszystkich, którzy chcą się odrobinę pościgać właśnie na Pump Tracku w Sochaczewskiej Strefie Aktywności. Zachęcam do udziału w zawodach. A jeszcze więcej o sporcie w naszym powiecie już jutro w naszych serwisach o 9, 17 i 20. Radio
1: Sochaczew. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i marką godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy u Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
5: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu święto wyjątkowe, bo troszeczkę moje, czyli Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Bycie leworęcznym oznacza, że człowiek używa lewej ręki do pisania, jedzenia, precyzyjnych zadań. Dotyczy to około 10-15% ludzi na świecie. Wynika to z dominacji prawej półkuli mózgu. Po co jest nam leworęcznym prawa ręka? No żeby prosto stać, żeby się człowiek nie majtał i nie ściągało go odrobinę w lewo czy tam w prawo. Także prawa ręka też jest ważna. Natomiast jeszcze jedna sprawa jest ważna. Ważne jest to, że zbliżamy się do godziny 13, a za moment w Radiu Sochaczew oczywiście wiadomości.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To 2 wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
16: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
19: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
20: Na zegarze 13, a w Radiu Sochaczew oczywiście wiadomości.
21: Szansa dla właścicieli zabytków w Sochaczewie. Burmistrz ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ich renowacji. Można pozyskać nawet 100% poniesionych kosztów. Od tego zaczynamy. W tym serwisie będzie też o dużym sukcesie szkoły podstawowej nr 1 w Sochaczewie, a także o szacowaniu szkód spowodowanych przymrozkami na terenie gminy Iłów, które dobiegło końca. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Burmistrz miasta Sochaczew ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie naszego miasta. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacja może pokryć nawet 100% kosztów renowacji. Wnioski należy składać do 31 sierpnia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
21: Szkoła podstawowa nr 1 w Sochaczewie odniosła wielki sukces, kwalifikując się do elitarnego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Zbadaj, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczniowie w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się mądrego i bezpiecznego wykorzystywania sztucznej inteligencji w nauce. Więcej na ten temat mówi Katarzyna Orzelska, dyrektor szkoły.
1: Nasza szkoła znalazła się w gronie zaledwie 100 szkół z całej Polski, które w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się bezpiecznego, mądrego wykorzystania sztucznej inteligencji. O wejście do tego programu rywalizowało aż 470 placówek. Jest to dla naszej szkoły wielkie wyróżnienie. I w ramach projektu w szkole powstanie taka grupa badawcza, złożona z dwóch nauczycieli, pani Małgorzaty Adamczyk i Beaty Franczuk oraz co najmniej 15 uczniów. Przez cały semestr zespół będzie realizował nowatorski, interdyscyplinarny projekt badawczy pod nazwą Wyspy Ciepła i Zimna w naszej okolicy. Będą współpracować z naukowcami i ekspertami z Centrum Nauki Kopernik.
21: Szacowanie szkód spowodowanych wiosennymi przymrozkami, a w zasadzie mrozami w gminie Iłów dobiegło końca. Ponieważ to teren typowo sadowniczo-rolniczy, mieszkańcy złożyli sporo wniosków.
2: W tym roku wpłynęło do nas 289 wniosków. Na wszystkie sporządziliśmy protokoły oczywiście. Były one systematycznie przekazywane do wojewody. Z racji tego, że czekają na weryfikację i akceptację wojewody mazowieckiego, my już część takich protokołów nawet pozyskaliśmy z powrotem. Jesteśmy w trakcie wydawania ich naszym rolnikom celem dalszego procedowania. Dla nas rola się kończy tak naprawdę, drodzy Państwo, na sporządzeniu i dostarczeniu tego protokołu wnioskodawcy i dalsze procedowanie już należy do naszych poszkodowanych rolników.
21: Mówiła Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów.
16: Wiadomości ekonomiczne.
22: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
23: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
24: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Niedowłady, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa. Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
25: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
20: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki, a koszt jednej to minimalnie 100 zł. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Bartosz Kądziołka.
26: To największa umowa w historii Polski. Wojska, mówił premier Donald Tusk.
27: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie.
26: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
28: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
26: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032.
20: Afera z pomocą dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firmy sąsiadów oraz jej męża. Sama Konieczyńska mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Tusk zapowiedział wypalenie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
29: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
20: Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia

0: 99 FM.
1: Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
13: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
14: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku audycji Laboratorium Języka. Spakuj angielski na wakacje. Do tej pory podpowiedzieliśmy, jak poradzić sobie na lotnisku, w hotelu, restauracji. Dziś zajmiemy się kolejnymi praktycznymi sytuacjami, które mogą spotkać każdego z nas podczas zagranicznego wyjazdu. Jak zawsze są z nami lektorki Szkoły Językowej British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witamy serdecznie.
16: Dzień dobry.
14: Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, chciałbym poruszyć coś, co chyba wielu osobom chodzi po głowie. Często słyszymy, gdybym zaczął uczyć się angielskiego 10 czy 20 lat temu, byłoby łatwiej. Teraz już jest chyba za późno. Spotykacie się z takim podejściem?
15: Bardzo często. I zawsze odpowiadamy, że na naukę języka nigdy nie jest za późno. Dorośli mają ogromną przewagę. Uczą się świadomie, wiedzą, po co chcą znać język i potrafią wykorzystać go od razu w praktyce. Motywacją jest wyjazd, praca, podróże czy po prostu chęć swobodnego porozumiewania się z innymi.
14: Czyli wiek nie jest tutaj przeszkodą?
16: Absolutnie nie. Znacznie ważniejsze od wieku są regularność i odpowiednie podejście. Nie trzeba poświęcać kilku godzin dziennie. Nawet kilkanaście minut kontaktu z językiem kilka razy w tygodniu daje świetne efekty, szczególnie jeśli skupiamy się na praktycznej komunikacji.
14: No dobrze, to jak pomagacie dorosłym przełamać tę pierwszą barierę?
15: W British House pracujemy metodą Bold Wings, która opiera się na aktywnym używaniu języka. Już od pierwszych zajęć rozmawiamy, odgrywamy scenki i ćwiczymy sytuacje, z którymi naprawdę spotykamy się na co dzień. Pracujemy w kameralnych grupach, dzięki czemu każdy ma przestrzeń, żeby mówić, zadawać pytania i popełniać błędy, bo błędy są naturalnym elementem nauki.
16: Bardzo lubimy moment, kiedy kursanci wracają z wakacji i opowiadają. Pierwszy raz sam zamówiłem jedzenie albo zapytałam o drogę, poradziłem sobie na lotnisku. dla kogoś z zewnątrz to może wydawać się jak taki drobiazg, ale dla naszych kursantów to ogromny sukces i dowód na to, że nauka naprawdę przynosi efekty.
14: A skoro mowa o takich codziennych sytuacjach, za chwilę sprawdzimy, jakie zwroty warto znać podczas zakupów i jak zapytać o drogę, żeby zwiedzanie nowego miejsca było jeszcze przyjemniejsze. Mam wrażenie, że pytanie o drogę albo wejście do sklepu to sytuacje, których najbardziej unikamy. Włączamy mapę w telefonie i liczymy na to, że nie będziemy musieli z nikim rozmawiać.
15: To prawda, a szkoda, bo czasami jedna krótka rozmowa może oszczędzić nam sporo czasu. Poza tym mieszkańcy wielu krajów są naprawdę życzliwi i chętnie pomagają turystom.
16: Co więcej, nie trzeba znać skomplikowanego angielskiego, wszystkich zasad gramatycznych i słówek. Wystarczy kilka prostych zwrotów i odrobina odwagi.
14: To sprawdźmy, jak taka rozmowa może wyglądać. Martyna, jesteś turystką, a Kasia mieszkańcem miasta.
16: Dobrze. Excuse me, could you help me?
15: Of course.
16: Where is the city center?
15: Go straight ahead and then turn left at the traffic lights. It's about 5 minutes from here.
16: Thank you very much.
15: You're welcome. Have a nice day.
14: Brzmiało całkiem prosto. Jakie słówka warto z tego dialogu zapamiętać?
15: Jeśli pytamy o drogę, przydadzą się przede wszystkim city center, centrum miasta, traffic lights, światła, bus stop, przystanek autobusowy, train station, dworzec kolejowy, airport, lotnisko, museum, muzeum, beach, plaża, supermarket, pharmacy, apteka, tourist information, informacja turystyczna.
16: A teraz kierunki, które bardzo często usłyszymy. Go straight ahead, idź prosto, turn left, skręć w lewo, turn right, skręć w prawo, next to, obok, opposite, naprzeciwko, between, pomiędzy, near, blisko, on the corner, na rogu.
14: Jakie zdania warto zapamiętać?
15: Na pewno. Excuse me, could you help me? Where is, how can I get to? Is it far? How long does it take?
16: No i oprócz tego bardzo praktyczne, can you show me on the map? Czy możesz pokazać mi to na mapie? I'm looking for, szukam. Thank you for your help. Dziękuję za pomoc.
14: No dobrze, trafiliśmy już do centrum miasta, no i to czas na zakupy.
15: Hello, can I help you?
16: Yes, please. I'm looking for some souvenirs.
15: We have a lot of postcards, magnets and other souvenirs.
16: How much is one magnet?
15: It's 4 euros.
16: Okay, I will take 2. Can I pay by card?
15: Of course.
14: A jakie zwroty najczęściej przydają się podczas zakupów?
16: Dosyć podobne. I'm looking for, szukam. How much is it? Ile to kosztuje? Can I try it on? Czy mogę to przymierzyć? Do you have a different size? Czy macie inny rozmiar? Do you have another color? Czy jest to w innym kolorze? I will take it. Biorę to. Can I pay by card? Czy mogę zapłacić kartą? Can I have a bag, please? Czy mogę poprosić o torbę?
15: A jeżeli kupujemy ubrania, warto znać jeszcze fitting room, przymierzalnia, receipt, paragon, size, rozmiar.
14: Mam pytanie, które pewnie zadaje sobie wielu słuchaczy. A co zrobić, jeśli zapomnimy jakiegoś słowa?
15: To przecież zdarza się każdemu. Wtedy warto opisać. Jeśli nie pamiętamy słówka apteka, możemy powiedzieć I'm looking for a place where I can buy medicine. Albo pokazać coś na telefonie.
16: No i warto pamiętać, że komunikacja to nie jest konkurs na idealną gramatykę. Często wystarczy kilka prostych słów, uśmiech i gesty. Najważniejsze, żeby próbować.
14: To najważniejsze, no i na koniec poproszę jeszcze o dzisiejszą radę.
16: Przed wyjazdem warto ćwiczyć całe sytuacje, a nie tylko listy słówek. Można wyobrazić sobie, że jesteśmy w sklepie albo pytamy przechodnia o drogę i powiedzieć kilka zdań na głos. To świetnie przygotowuje do prawdziwych rozmów.
15: I pamiętajmy, nie trzeba uczyć się godzinami. 5 minut dziennie, regularne powtarzanie i odrobina ciekawości naprawdę wystarczą, żeby poczuć się pewniej podczas wakacyjnych wyjazdów. Każda krótka rozmowa to kolejny krok do swobodnego posługiwania się językiem.
14: A moimi gośćmi były lektorki Szkoły Językowej British House, Martyna i Kasia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie.
15: Dziękujemy bardzo.
16: Dziękujemy.
14: I do usłyszenia.
13: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
11: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Puk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
13: Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. W budżecie powiatu zabezpieczono rządową dotację na tę inwestycję. Szczegóły już za chwilę. Zawisza Czarny powróci nad Bzurę już w najbliższą sobotę. Będą mu towarzyszyć między innymi rzemieślnicy. W tym serwisie także zaproszenie na uroczystości kościelne do Niepokalanowa. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. Do budżetu powiatu wprowadzono dofinansowanie z rezerwy ministra infrastruktury w kwocie 24 milionów złotych, które w połączeniu z dotychczas zabezpieczonymi środkami pozwolą na budowę samej przeprawy. Powiat czyni już też starania o pozyskanie funduszy na budowę dróg dojazdowych do mostu oraz ronda w ciągu drogi wojewódzkiej.
15: Brakuje jeszcze środków na realizację dojazdów do obiektu, które są w zakresie drogi powiatowej, jak również środków, które dotyczą ronda które docelowo będzie w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z tym, że został uruchomiony w tej chwili program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z terminem składania wniosków właśnie do 27 sierpnia, przygotowujemy stosowny wniosek o pozyskanie środków właśnie z tego funduszu na dojazdy.
14: Mówiła podczas ostatniej sesji Rady Powiatu dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Tębowska. Jednocześnie powiat kontynuuje rozmowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o zabezpieczenie środków na budowę ronda w okolicach skrzyżowania Alei 600-lecia z ulicą Staszica.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: W najbliższą sobotę Zawisza Czarny przybędzie na Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie, co stanie się w związku z 16. edycją pikniku historycznego organizowanego przez Stowarzyszenie Nasz Zamek. Od godziny 16.30 na zebranych czekać będą atrakcje, wśród nich pokazy walk rycerskich, ale też stoiska rzemieślników.
16: Aby pokoje zamkowe były zagospodarowane, to właśnie tam czterech rzemieślników będzie wciągało też w świat dawnego średniowiecza naszych tutaj przybyłych gości. Przede wszystkim w zamkowym skarbczyku zobaczymy zbrojownię, gdzie będzie można sobie przymierzyć zbroję rycerską. Będzie skryba, aby można sobie było potrenować dawne pisanie. Będzie oczywiście Agata Olszacka, garncarka, która to jest z nami co roku. No i w fosie zamkowej będziemy mieli łucznika. Także będzie sobie można też popróbować, jak się strzela z łuku.
14: Mówił prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek Łukasz Popowski. W tym roku będzie też nowość natury kulinarnej. Na miejscu pojawią się dwa koła gospodyń wiejskich z gminy Nowa Sucha ze swoimi produktami. Niektórych będzie można spróbować w ramach bezpłatnych degustacji. I zmieniamy temat. 14 i 15 sierpnia w klasztorze w Niepokalanowie będą miały miejsce jedne z najważniejszych corocznych uroczystości. W tym czasie ma tu miejsce główny odpust. Piątkowa uroczystość powierzona jest świętemu Maksymilianowi Marii Kolbe, natomiast sobotnia w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Suma odpustowa przy ołtarzu polowym obok bazyliki odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 11.30. Przybyli mogą liczyć na obecność tradycyjnych straganów odpustowych.
11: Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
17: Zgodnie z zapowiedziami i pana premiera, i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
11: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpieczne-dane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
18: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
11: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 5 minut po 14, co na naszej mapie pogodowej, 24 stopnie. Na południu cieplej, 25-26 stopni, to oczywiście w cieniu, a od jutra do Polski wracają upały. U nas lekko poniżej 30, 27 stopni, natomiast na zachodzie Polski tam już 30 stopni. U nas ten skwar pojawi się w sobotę. Ponad 30 stopni. W niedzielę upały w całym kraju, więc ci, którzy wybierają się w Polskę, muszą być przygotowani na to, że termometry pokażą w niektórych miejscowościach nawet 36 stopni.
19: Z
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: A województwo mazowieckie należy do tych województw, w którym te termometry pokażą właśnie powyżej 36 stopni. Słodkiego, miłego życia i Grupa Kombi. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. To co? Coraz bliżej końca sierpnia, 13 sierpnia. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę 57 minut. To już prawie 2 godziny.

Robert Kawiński, nie stało się nic. To jakie nietypowe święto mamy dzisiaj w kalendarzu. Dzień leworęcznych. No to teraz będę dopieszczać osoby leworęczne. Obecnie naukowcy prowadzący badania nad fenomenem leworęczności sporo zdolności wyjątkowych dostrzegli u osób leworęcznych. Podobno lepiej radzą sobie z przyswajaniem języków obcych, częściej są uzdolnieni muzycznie i plastycznie, mają dobry refleks, nie mają trudności z geometrią, lepiej oceniają odległości. Wśród geniuszy matematycznych można znaleźć duży odsetek właśnie leworęcznych. Niektórzy dopatrują się nieprzypadkowości w tym, że tylko dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych nie było leworęcznych. No to trzeba sprawdzić, jak to jest z Donaldem Trumpem. W 2007 roku zostały przeprowadzone badania, które pokazują, że mężczyźni leworęczni z wyższym wykształceniem są o 26% zamożniejsi od praworęcznych. Dużo leworęcznych osób to bliźnięta, lecz rzadko kiedy obydwoje z nich. No, tu mam mnóstwo informacji o leworęcznych. Za chwilę ci praworęczni będą mieli poczucie, że są gorsi. A pamiętacie, były takie czasy, kiedy na siłę tych leworęcznych uczyło się pisania prawą ręką. Czyli ci leworęczni to wyjątkowi szczęściarze.

0: To, moi drodzy, już sprawdziłam. Prezydent Donald Trump jest praworęczny, wszystko podpisuje prawą ręką, ale leworęcznymi prezydentami byli Andrzej Duda, Barack Obama i Bill Clinton.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Avicii na 94 i 9 FM, 22 minuty do 15. Czekają nas upały, no a w nocy też może być bardzo gorąco. Co prawda dzisiejsza noc to tylko z temperaturą 10 stopni, ale kolejne mają być zdecydowanie cieplejsze. No i co w nocy? Gorąco, przewracamy się z boku na bok i mamy wrażenie, że nie zmrużyliśmy oka, a tutaj rano trzeba biec do pracy. Wysoka temperatura, jak twierdzą naukowcy, utrudnia zasypianie, pogarsza jakość snu, a podczas upałów organizm próbuje schłodzić się właśnie przez zwiększony przepływ krwi do skóry i pocenie. No, jeżeli jest wysoka temperatura połączona z dużą wilgotnością, no to nie możemy odprowadzić tego ciepła z organizmu. Co w tej sytuacji najlepiej? Odpowiednia odzież do spania, lekka i przewiewna, albo po prostu spanie nago. Spanie nago jest zdrowe. Mniej stresu i zdrowie dla skóry. Jeżeli tego jeszcze nie praktykowaliście, to spróbujcie. Zachęcają specjaliści.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600 Lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.

0: Joel Corys za 8 minut 15. Za chwilę, to znaczy za taką trochę dłuższą chwilę, za 7 minut 15, więc wiadomości. Te aktualne, będziemy mówić o tym, co się dzieje tu i teraz, a ja chciałabym wam przypomnieć taką datę istotną, ważną. 13 sierpnia 1961 roku NRD obstawiła wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim i zamknęła przejście graniczne. Rozpoczęła się budowa muru berlińskiego. A teraz do Berlina organizowane są wycieczki z przewodnikami. Zwiedzamy miejsca związane z murem berlińskim. Są pozostałości tej fortyfikacji. I sprawdziłam, najdłuższy zachowany fragment muru ma ponad kilometr. Kilometr 300 metrów i pokryty jest słynnymi muralami. O tych muralach to też może być oddzielna opowieść. Mam nadzieję, że będzie jeszcze czas, by o tym porozmawiać.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Check it out, check it out.

0: Czy zastrzegliście swój numer PESEL? Można to zrobić oczywiście w aplikacji mObywatel, ale czy tylko? Za chwilę wiadomości i odpowiedź na to pytanie znajdziemy również w wiadomościach.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Minęła 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: WSC Festiwal zbliża się wielkimi krokami na scenie Amfiteatru Plejada Gwiazd. Do końca sierpnia rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego. W tym roku jest pewna nowość, szczegóły za chwilę. Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie wakacyjnym. Trwają zgłoszenia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Weekend od 21 do 23 sierpnia upłynie w Sochaczewie pod znakiem WSC Festiwalu. To już trzecia edycja wydarzenia muzycznego skierowanego przede wszystkim do młodzieży, ale nie tylko. Na jakie koncerty w amfiteatrze możemy liczyć, wyjaśnia Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta.
11: piątek oczywiście sety DJ-skie. O godzinie 17 wystąpi lokalny artysta Rejwan, 18.10 Brylant, 19.20 Wiktorek CO, następnie o 20.40 DJ Dziekan, który można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w nasz WSC Festiwal, ponieważ jest z nami od pierwszej edycji, a piątkowy wieczór zakończy swoim koncertem o godzinie 22.00 Trips. Natomiast w sobotę 22 sierpnia będzie to już zdecydowanie taki dzień bardziej rapowy. O godzinie 17.00 wystąpi nasz lokalny artysta Kosa, następnie o 18.00 Tymek, 19.20 Małach i Rufus, 20.40 Rychu Peja. Gwiazdą sobotniego wieczoru, która wystąpi o godzinie 22.00, będzie Guzior.
10: Trzeciego dnia w niedzielę nastąpi połączenie różnych klimatów muzycznych. Będzie i rap, i muzyka latino, ale znajdzie się również coś dla młodszej publiczności. Na scenie wystąpią Echo Ulicy, Monika Kociołek, Meduza Skolim i Blacha 2115. Warto podkreślić, że Meduza będzie prowadził cały festiwal wspólnie z pomysłodawcą imprezy, burmistrzem Danielem Janiakiem.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ważna informacja Urzędu Gminy Nowa Sucha. Tradycyjnie w sierpniu przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w zakupie oleju napędowego kupowanego do celów rolniczych. W tym roku mamy tu jednak istotną zmianę. O szczegółach wójt Maciej Mońka.
12: Otóż do wniosku trzeba dołączyć dowody potwierdzające, że zakup został przeprowadzony od lutego do końca lipca tego roku. I tym dowodem są faktury. Nie żadne potwierdzenia zakupu, tylko faktury. Część faktur może być papierowa, ale były takie faktury, które na przykład rolnicy otrzymywali na maila i po prostu trzeba te faktury wydrukować i do wniosku dołączyć. Więc bardzo proszę, żeby wnioski były zaopatrzone w faktury czy wydruki faktur. Wtedy będzie to uznany zakup uprawniający do zwrotu części podatku akcyzowego.
10: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do udziału w rodzinnym konkursie wakacyjnym. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu podczas wakacyjnego wyjazdu lub spaceru zdjęcia przedstawiającego logo Sochaczewskiego Centrum Kultury, napis Sochaczewskie Centrum Kultury lub skrót SCK. Uczestnicy mogą wykazać się dowolną pomysłowością. Napis można ułożyć z szyszek, kamieni czy muszelek. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 28 sierpnia.
13: Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
14: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
13: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
15: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
13: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła e-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
16: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
13: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
1: Pogoda.
17: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ciepło, słonecznie, pięknie. Temperatura przyjazna 24 stopnie. A od jutra powrót upałów. Pewnie nie wszyscy się z tego powodu cieszą. 27 stopni. Weekend bardzo, bardzo gorący, więc przygotujmy się na temperatury powyżej 30 stopni. Już ostrzegamy dzisiaj, żebyście byli świadomi tego. Następny tydzień ze skokiem temperatury, ale w dół. 19 stopni w poniedziałek, od 30 w sobotę, czy około 30 w niedzielę do 19 w poniedziałek i najbliższa noc bardzo chłodna, poniżej 10 stopni, tylko 9 stopni, jeszcze chwila, a będziemy szukać temperatur minusowych.
17: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia, Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie, Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety, Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 7 minut po 15. No tak, zbliżamy się do końca sierpnia, a końcówka sierpnia to znaczy, że tempa nabierają prace remontowe w szkołach i o tym między innymi porozmawiamy dzisiaj, a także o zwycięskich projektach w

0: Lato trwa, lato w pełni. 16 minut po 15, 23 września to dopiero koniec lata, więc cieszmy się i korzystajmy. Ja mam zaproszenie na potańcówkę, tym razem do Campinosu. W ubiegłym roku też takie potańcówki w Campinosie się odbywały. Były dwie i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jak przewiduje wójt Piotr Grzelak, w tym roku powinno być podobnie. No to kiedy te potańcówki? 15 sierpnia o 18 w parku w Campinosie zagra DJ Magister. Wstęp wolny. Podobno uczestnikom tych potańcówek rok temu nawet deszcz nie przeszkadzał, ale w tym roku na 15 sierpnia ze żadnego deszczu synoptycy nie zapowiadają. Ma być piękna pogoda, upalne lato wraca, nawet trochę za gorąco może być, ale wieczorem to jak zawsze wieczorem na pewno się odrobinę schłodzi.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: To udanej zabawy. Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my?

0: I tak radośnie się zrobiło. Przywołujecie mnie do porządku w Campinosie po tańcówka, a w Sochaczewie też będzie. W Sochaczewie letnia seniorada zmierza ku końcowi. To przypomnę cykl koncertów i potańcówek. I tak, potańcówka zamykająca tę cykliczną imprezę, potańcówka na dechach, odbędzie się 15 sierpnia w Parku Garbolewskiego. Kto zagra tym razem? Tym razem będą to muzycy ulicy. Mają w swoim repertuarze muzykę rozrywkową i biesiadną. No to zapraszamy do Parku Garbolewskiego. Piękne okoliczności przyrody, dobra muzyka i można się bawić.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Loka ja to miłości, a my za chwilę wyjedziemy na sucharowskie drogi i ulice, by sprawdzić, co się na nich dzieje. Czwartek, za chwilę piątek, końcówka tygodnia i wiele wyjazdów ten nietypowy weekend.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Obwodnica przejezdna. Zaczynamy od obwodnicy, chociaż ronda mocno zatłoczone. Myślę tu o rondzie w Kuznocinie i rondzie Braci Garczyńskich, a także zjazd z 50. Ma to ścisły związek również z rozbudową autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Przypomnę, te prace prowadzone są, zaczynają być, są to prace przygotowawcze na razie w pobliżu Sochaczewa. Obejmą węzły Wiskitki, czyli A2 i DK50, Warszawę Zachód, S8 i DK92, Opacz, S2 i S8, Szczonów Północ, S8 i DK50, a także dwa skrzyżowania drogi krajowej numer 92 w Sochaczewie. No więc musimy być przygotowani na różne utrudnienia komunikacyjne, a co zyskamy? Poszerzenie autostrady A2 o dodatkowe pasy, docelowo trzy pasy w każdym kierunku na większości mazowieckiego odcinka, więc stąd te ronda, szczególnie Braci Garczyńskich, raczej będą w najbliższym czasie zatłoczone. Jeśli chodzi o ścisłe centrum Sochaczewa, to tłoczniej na tym odcinku między trzema skrzyżowaniami i światłami. Pozostałe fragmenty warszawskiej przejezdne, więcej aut też przy Płockiej na skrzyżowaniu Płocka-Łowicka i Gawłowska, i wyjazd z Sochaczewa rondo też chwilę trzeba poczekać. Ulica 600-lecia, też spory ruch w związku z remontem jej fragmentu i więcej aut na Trojanowskiej. Jeśli chodzi o 92, to są takie momenty trudniejsze. Dzisiaj Paprotnia, potem Błonie Ożarów i Ołtarze, w Ołtarze Fiożarów. Inne odcinki, które mogą spowalniać nieco ruch, to pamiętajcie o remoncie drogi w gminie Sochaczew. Ruch jedno w gminie Nowa Sucha, przepraszam, w gminie Nowa Sucha, ruch jednokierunkowy i jeszcze rondo w Różkach. Tam również sporo aut. Jeśli macie informacje o tym, co się dzieje na drogach, to dzwońcie do nas.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

Męskie granie, orkiestra i wolne duchy. Daria Zawiało w mrozu, bracia Kacperczyk. No pięknie, pięknie, jeszcze 12 minut do 16. I to są jeszcze wakacje, więc możemy tańczyć do białego rana, jeśli ktoś ma urlop albo wakacje. A propos wakacji, wspominałam o remontach wakacyjnych, trwają w szkołach i właśnie takie remonty trwają również, rozpoczęły się w 80. I są to remonty łazienek. 4 łazienki na pierwszym i drugim piętrze będą remontowane. I to taki remont bardzo poważny. Wyburzenie istniejących ścian, wydzielających kabiny, demontaż starych elementów zabudowy, nowe pisuary, umywalki, oszczędne baterie czasowe. Wymienione zostanie oświetlenie awaryjne i jeszcze więcej na ten temat w wiadomościach o 16. No to cieszą się uczniowie bardzo.

0: Robin Schulz w Radiu Słuchaczy za 3 minuty 16. Za chwilę wiadomości lokalne i ekonomiczne. Jeżeli chodzi o ekonomiczne, to mamy dobrą informację z ostatniej chwili. Nowa odsłona programu CPN. Premier Donald Tusk powiedział: podjęliśmy decyzję o przywróceniu programu CPN w ograniczonej wersji. Czyli obniżenie VAT z 24 do 8% to spowoduje obniżenie cen paliw od 90 groszy do złotówki za litr. Od kiedy ta zasada będzie obowiązywała? Od poniedziałku, czyli od 31 sierpnia. No to będziemy taniej jeździć, ale po weekendzie.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.
0: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Rusza remont łazienek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Podpisano umowę z wykonawcą. W tym serwisie zapraszamy na wyjątkowy koncert do amfiteatru. Będzie też o pomidorach. Sprawdzimy, jak zatrzymać smak lata na dłużej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od poniedziałku rusza remont łazienek w Sochaczewskiej 80. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą zadania, firmą Nawara ze Słubic. Na miejscu obecna była m.in. starosta Jolanta Gonta.
11: Kolejna bardzo dobra wiadomość dla społeczności szkoły. Niedawno odbieraliśmy piękny parking, ale to nie koniec. Idziemy dalej. Będziemy obchodzić stulecie tej szkoły, więc tym bardziej mam nadzieję, że na tą uroczystość już te łazienki zostaną oddane. No i wszyscy się mile zaskoczą.
10: Prace obejmą w sumie 4 łazienki zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze. W ramach zadania przewidziano m.in. wykonanie nowego, funkcjonalnego układu pomieszczeń. Oznacza to konieczność całkowitego wyburzenia istniejących ścian wydzielających kabiny i demontażu starych elementów zabudowy.
12: Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowoczesny, biały montaż bezkołnierzowy. Pisuary i umywalki będą posiadały oszczędne baterie czasowe. Dodatkowo zostanie wymienione oświetlenie awaryjne, podstawowe i ewakuacyjne.
10: Mówiła dyrektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych Anna Skóra. Jedna z toalet zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Tego jeszcze w naszym mieście nie było. Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na koncert muzyki religijnej. Wydarzenie odbędzie się 16 sierpnia w amfiteatrze, mówi dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
13: Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sochaczewa na przepiękny koncert w wykonaniu zespołu Miriam i Przyjaciele pod kierunkiem ojca Andrzeja Sąsiadka, który wykona utwory z nagranej przez siebie płyty Miłość. Jest to koncert związany z muzyką chrześcijańską, a festiwal muzyki chrześcijańskiej nazwaliśmy Laudate Domino. To taka nowość.
10: I zmieniamy temat. Sezon na pomidory trwa. Warto pomyśleć nad zachowaniem ich smaku na dłużej. Poza robieniem przecierów, pomidory można też ususzyć. Jak przekonuje Katarzyna Siekierska z Selawi, to nie takie trudne, jak może się wydawać.
14: Nie trzeba mieć specjalnej suszarki. Wystarczy, że ustawimy piekarnik na 100-110 stopni i uzbroimy się w cierpliwość. Małe pomidorki pieczemy przez około 4 godziny. Lekko je skropimy wcześniej oliwą. Czosnek możemy dodać, tymianek, który bardzo dobrze się komponuje, i to wszystko.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
15: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Niedowłady, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa. Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
20: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
19: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki, a koszt jednej to minimalnie 100 zł. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Bartosz Kądziołka.
21: To największa umowa w historii Polski. Wojska, mówił premier Donald Tusk.
22: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
21: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
23: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
21: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032.
19: Afera z pomocą dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firmy sąsiadów oraz jej męża. Sama Konieczyńska mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Tusk zapowiedział wypalenie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
24: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
19: Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia bada już prokuratura i CBA.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 16:05, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Masterboy na początek i Mr. Feeling, a w tej godzinie za chwilę hit dnia i przypomnimy propozycję na ten nadchodzący niezwykły weekend. Wolna sobota, pamiętajcie, więc zakupy robimy albo dziś, albo jutro.

0: stars on it. Marshmella, a u nas już za chwilę hit dnia mamy dla was.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Kojarzycie taki zespół Red Lips? Mam nadzieję, że tak. Założony w 2010 roku w Warszawie. A zyskał ogólnokrajową popularność dzięki udziałowi w programie Must Be The Music i wtedy to był wielki hit To Co Nam Było, rok 2013, a dzisiaj inny hit tej grupy PS. Zespół ten singiel zapowiadał jako takie energetyczne lekarstwo na jesienną depresję. Pozytywne wibracje i taneczny charakter. No to proszę bardzo, Red Lips i PS.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: No i Romina Power, 26 minut po 16. Przed nami bardzo nietypowy weekend. Sobota to święto Wojska Polskiego i święto Wniebowstąpienia Marii Panny. A komunikacyjnie co to oznacza? Zakaz ruchu ciężarówek właśnie tego dnia. W sierpniu zakaz ruchu ciężarówek ma właśnie objąć ten chyba jeden z najważniejszych weekendów. I co przewidują przepisy? Sprawdziłam. Dodatkowe ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie ciężarowej przekraczającej 12 ton. Zakaz ruchu ciężarówek będzie obowiązywał od godziny 8 do 22, czyli przez 14 godzin. W standardową wakacyjną sobotę kończy się o godzinie 14, dlatego tym razem potrwa o 8 godzin dłużej. Jak czytam na stronie rządowej, takie same ograniczenia obowiązują we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, więc miejmy nadzieję, że na drogach będzie spokojnie i nie zakorkujemy ich wyjazdami nad morze albo w góry.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: 25 minut do 17. Sprawdzamy, co się dzieje na naszych drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Rondo braci Garczyńskich, myślę tutaj o obwodnicy Sochaczewa, bardzo zatłoczone. Czy jest to efekt rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą? To już sami musicie ocenić. Prace są prowadzone właśnie w pobliżu Sochaczewa. Na razie są to prace przygotowawcze i obejmują między innymi węzeł Wiskitki, a także dwa skrzyżowania drogi krajowej numer 92 w Sochaczewie. Autostrada A2 zostanie poszerzona, otrzyma dodatkowe pasy ruchu. Docelowo mają być 3 takie pasy, a na razie jest bardzo ciasno na rondzie braci Garczyńskich. W Kuznocinie nieco lepiej. Na całej długości obwodnica jest przejezdna. Jeżeli chodzi o Sochaczew, centrum miasta zatłoczone i trzeba poczekać na światłach. Przy 600-lecia Staszica, przy ulicy Traugutta, a także na skrzyżowaniu Podkałowicka i Gawłowska. Aleja 600-lecia i Trojanowska, tu też duży ruch, zwłaszcza na Trojanowskiej, fragmentami 600-lecia zakorkowana ze względu na konieczny objazd. Rondo w Różkach, też musicie poczekać, żeby wjechać na to rondo. Jeżeli chodzi o drogę przez Żelazową Wolę, Strzyżew, Leszno, to w Żelazowej Woli też jest większy ruch i więcej aut na skrzyżowaniu. Podobnie na rondzie w Babicach, a 92 to jak zawsze ma stałe punkty, tu się nic nie zmienia, to połowa Paprotnia, potem Bylice, Ożarów i Ołtarzew. Jeśli macie informacje, które pomogą innym kierowcom, to my chętnie je przekażemy. 46 863 22 22 telefon do Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Letnie granie.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

0: Już tylko 12 minut dzieli nas od godziny 17. O 17 kolejne wiadomości. Za nami jedna fala upałów, przed nami kolejna fala upałów. Wczoraj naszym gościem był Rafał Starzec. Rozmawialiśmy o ogrodach, o pielęgnowaniu ogrodów w czasie suszy. No to mamy dla Was takie przypomnienie, taką radę.
1: Bardzo częstym błędem jest myślenie, że skoro jest gorąco, to będę podlewać codziennie po trochu. To nie, to tak nie działa. To jest najgorsze, co możemy zrobić. Takie podlewanie po trochu, płytkie podlewanie sprawia, że rośliny wykształcają ten swój system korzeniowy bardzo płytko i stają się jeszcze bardziej wrażliwe na te upały. Taka złota zasada to jest: podlewajmy rzadko, ale obficie.
0: Najlepiej, jak powiedział nam gość, raz w tygodniu obficie, a jeszcze lepiej to mieć odpowiedni system nawadniania.
2: Radio Słuchacze, gramy wakacyjne przeboje.
0: Ale tu już trzeba trochę zainwestować.

0: Bad Boys Blue na 94.9 FM, 4 minuty do 17. O 17 wiadomości i to będą dobre wiadomości, zwłaszcza dla naszych kieszeni. Tańsza benzyna, tańsze paliwo od poniedziałku, ale nie tylko to, co dobrego zyskamy dzięki osobistym kontom inwestycyjnym. O tym za chwilę.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej Domu Urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
6: Letnie granie. Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku Belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend? Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
10: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
9: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoktor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
11: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, możecie obywatele być spokojni.
9: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
13: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
9: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. A na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W sobotę 31 stopni. Patrzę na moją mapę pogodową, a w niedzielę 19. Takie kontrasty, to już wiemy, przed nami upały. Rozpoczynają się jutro 27, potem 30, 31, w okolicach 30 w niedzielę, a w poniedziałek niesamowity spadek temperatury do 19 stopni i kolejne dni zdecydowanie chłodniejsze. No to ci, którzy kochają ciepło, kochają lato, niech korzystają w ten weekend właśnie.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 17:00. To jeszcze raz zajrzymy w tej godzinie do ogrodów. Skoro takie upały, chronimy nasze rośliny, ale nie tylko o tym, co, gdzie, kiedy, czyli jak można zaplanować weekend, też Wam podpowiemy. Thriller i Michael Jackson. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. Witam tych, którzy dołączyli do nas o tej porze albo wsiedli do samochodu i wracają do domu.

0: Wracamy do naszego ogrodu. Ogród oczy cieszy, ale ile pracy trzeba włożyć, żeby potem cieszył oczy, to wiedzą ci, którzy takie ogrody mają. Rafał Starzec, architekt ogrodu, był wczoraj naszym gościem. No i usłyszeliśmy parę rad. Teraz mamy suszę, więc może trzeba tak przeorganizować ogrody, żeby więcej było w nich roślin odpornych na suszę. Jak to zrobić? Jakie rośliny wyrzucić, a jakie wsadzić? Posłuchajmy.
1: Odchodzimy trochę już od doboru gatunkowego, katalogowego, że tak powiem. Sadzimy rośliny, które są zdecydowanie odporniejsze. Warto nam tutaj szukać takich gatunków, które łatwiej zniosą upały, zniosą suszę. Wśród takich roślin ogólnie dostępnych w szkółkach, w sklepach ogrodniczych możemy wyszczególnić lawendę, szałwię omszoną, kocimiętkę. One dodatkowo pięknie pachną, przyciągają owady, są jakby takim bardzo, są bardzo ozdobne w ogrodach. Warto też postawić na jeżówki, rozchodniki. One mają bardzo mięsiste liście, a tym samym świetnie magazynują wodę.
0: Mam nadzieję, że zapamiętaliście i jakieś zmiany korzystne dla was, ale także dla zwierząt wprowadzicie, dla owadów. O, przede wszystkim...

0: z Imburza. Oczywiście mam nadzieję, że ten wieczór będzie dla Was bardzo spokojny, bez burzy. 13 sierpnia, tak, to dzisiaj. I zumba na Wzgórzu Zamkowym. Mam nadzieję, że pamiętacie. O 19:00 wstęp wolny, a zapraszają Ewa Osińska i Dawid Komorowski. Dzisiaj 13:00 i jeszcze jedna zumba w sierpniu 20:00. No to ostatnie szanse, żeby się trochę poruszać, zwłaszcza teraz przed weekendem. 19:00. A teraz 21 minut po 17:00.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 18. To teraz zapraszam Was na spotkanie z Zawiszą Czarnym. 15 sierpnia między 16.30 a 21.30. 16. edycja pikniku Zawisza Czarny nad Bzurą. Sochaczewskie spotkania z historią organizowane przez Stowarzyszenie Nasz Zamek. Co w programie? Między innymi turniej rycerski zorganizowany na cześć najsłynniejszego rycerza polskiego średniowiecza. O laur zwycięzcy powalczą rycerze mazowieccy z królewskimi, a szczegóły zna oczywiście Łukasz Popowski.
1: Bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć. Takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na Sochaczewski Zamek, na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym. Znowu przygotowaliśmy według specjalnego scenariusza, dzięki też współpracy z Danielem Sukniewiczem, który co roku jest narratorem, co roku tworzy ten scenariusz, zbiera tę grupę aktorską. Przygotowaliśmy ciekawe wątki fabularne, które będzie sobie można pooglądać na wzgórzu zamkowym. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, no jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział.
0: No to zapraszamy i zachęcamy.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Wzgórze zamkowe 15 sierpnia. Ania Dąbrowska.

0: Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. No to skoro już tak was zapraszam i proponuję różne formy aktywności artystyczne, sportowe, to jeszcze jedno spotkanie. Były dwie potańcówki, tak? To teraz mamy festyn rodzinny w Brzozowie Starym w sobotę 15 sierpnia, start o 16 na terenie szkoły podstawowej w Brzozowie Starym, co w programie oczywiście potańcówka, dmuchańce, swojskie jedzenie, KGW Brzozowianki i Pszczółki proponują, no i gość specjalny Marcin Najman wystąpi. Kto to jest Marcin Najman? Były bokser, celebryta, zawodnik MMA. No to zapraszamy, Brzozów Stary, szkoła podstawowa i tam potańcówka, festyn rodzinny z wieloma atrakcjami.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 10 minut do 18, czyli do wiadomości. I taką informację znalazłam w najnowszym serwisie. Za chwilę szczegóły. Jak legalnie uniknąć podatków? Podobno można. Szczegóły za moment. Przekonamy się, czy rzeczywiście można uniknąć podatków.
1: Radio Sochaczek. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Yes and Yes i King. 3 minuty do 18:00, 3 minuty do wiadomości, a w wiadomościach o tym, jak stanieje paliwo od poniedziałku. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Sokarzew. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 18:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Kolejki do specjalistów po wprowadzeniu e-rejestracji wciąż długie. Będzie tańsze paliwo, ceny na stacjach mogą spaść nawet o złotówkę. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków. Michał Pierzchała. Wprowadzona od sierpnia, rozszerzona o kolejnych specjalistów, centralna e-rejestracja na razie nie zmniejszyła kolejek, twierdzą lekarze, z którymi rozmawiał reporter Benedykt O'Connor. Przypomnę, od dłuższego czasu można elektronicznie zapisywać się do kardiologa, a teraz również m.in. do endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Według lekarzy usprawnianie zapisów to jedno, powodem kolejek są problemy systemowe całej służby zdrowia.
8: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
9: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
8: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych szpitala w Wolsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
10: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę. To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna.
8: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
7: Będzie tańsze paliwo. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny spadną o złotówkę. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Szacunki są takie, że problemy z lotami dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Wśród nich jest dużo Polaków.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków, chodzi o podatek Belki, czyli o nasze oszczędności. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
11: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
12: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
11: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
7: To wszystko od przyszłego roku.
1: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Nadciąga upał, no to trzeba się do niego przygotować. Teraz 23 stopnie na termometrze, od jutra tak w okolicach 30, a sobota i niedziela. Sobota będzie szczególnie gorąca, ponad 30, niedziela w okolicach 30, od poniedziałku poniżej 20. Ale jeszcze czeka nas dzisiaj chłodna noc, tylko 9 stopni, czyli przewiewna piżamka, czy ciepła piżamka dzisiaj na noc. I kolejne noce, każda cieplejsza do niedzieli, a od niedzieli, no nie, w poniedziałek jeszcze ciepła noc i potem dopiero pojawią się noce trochę chłodniejsze. To ostatnia fala upałów, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, więc może wykorzystajmy na odpoczynek gdzieś w cieniu, a może na plaży. To może być takie letnie ostatnie plażowanie.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 18. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Czwartek 13. A za chwilę tutaj pojawi się Oskar Tomczyk, to on przejmie stery radiowe ze swoją audycją Zajarani, czyli kolejna postać z Sochaczewa z pasją, z hobby wielkim.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Audycja Zajarani w Radiu Sochaczew. Audycja o ludziach pełnych pasji, o ludziach, którzy są zafiksowani na punkcie określonych dyscyplin sportowych, nie tylko. Dzisiaj w naszym studiu Kacper Kopka. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, Oskar, dzień dobry Państwu.
2: Sochaczewianin, brydżysta sportowy, prosto, myślę, że mogę tak powiedzieć, prosto u nas w studiu po Mistrzostwach Europy w Rydze, więc na początku Cię zapytam, jak oceniasz te mistrzostwa, w których brałeś udział? To warto jeszcze dodać, reprezentant Polski właśnie w brydżu.
3: Mistrzostwa, myślę, że jednak finalnie możemy określić jako udane. Skończyliśmy je na 6. miejscu w naszej kategorii wiekowej do lat 25. Pomimo nie do końca udanego startu początkowych kilku dni, gdzie plasowaliśmy się na początku drugiej dziesiątki, ostatnie dwa dni były bardzo udane dla naszej drużyny i awansowaliśmy do 6. Czyli główny cel dla nas jest spełniony. Nim było bycie w najlepszej 8. Z uwagi na to, że te miejsca były plasowane bezpośrednim awansem na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne.
2: Czyli reprezentacja Polski ten cel spełniła i to jest miejsce 6 na ile drużyny?
3: 23 drużyny narodowe.
2: I to, co jest też

0: kategoriach Polska przywiozła 3 złote medale i 1 srebrny medal. Srebrny medal zdobyła reprezentacja do lat 30 i wszystkie pozostałe 3 zdobyły złote medale. Mhm. Więc na 5 kategorii 3 złote, 1 srebrny, no nikt nie był nawet nas blisko.
1: Czyli Polska brydżem stoi, można powiedzieć.
0: Zdecydowanie.
1: Ty jesteś zainteresowany tą dyscypliną od wielu, wielu lat. Zacznijmy od początków. Jak się to u ciebie narodziło?
0: Z brydżem jest najczęściej tak, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie. U mnie w domu było nie inaczej. Mój tata jest wielkim pasjonatem. Brydża uczył go jeszcze w liceum, pan profesor Tomaszewski. Następnie tata wiele lat spędził grając w brydża na studiach, towarzysko zupełnie, i no, tak się złożyło, że w momencie, w którym ja zacząłem dorastać, miałem 8-9 lat, wziął mnie ze sobą na pierwszy turniej. Widać było, że spodobało mi się i chętnie wracałem z nim w przyszłości na te turnieje, więc to głównie zasługa dzięki niemu. Miałem również o tyle szczęście, że tata jest nauczycielem wychowania fizycznego, co sprawiło, że miał również dostęp do dużej grupy młodzieży i mógł rozwinąć te pasje również u innych osób, a nie tylko u mnie. Dzięki temu miałem z kim trenować, z kim grać w parze, z kim rywalizować, i od razu utworzyła się bardzo ciekawa grupa ludzi, którzy spędzali czas razem, jeżdżąc na różne zawody, wyjazdy, obozy. W różnej grupie wiekowej, bo to ja byłem w zasadzie wtedy najmłodszy, a towarzyszyły mi osoby z gimnazjum, więc ja tam byłem 3-4 lata młodszy najczęściej od nich.
1: Mm-hmm. Będziemy rozmawiać o tym przede wszystkim, dlaczego twoim zdaniem brydż jest fajną dyscypliną, mówiąc najogólniej, jakie korzyści daje. Jeśli słucha nas osoba, która nie miała w ogóle z tym styczności. Teraz trochę przejdźmy do zasad, do takich technikaliów. To czym jest brydż? Jak byś to opisał, jakbyś to pokrótce wytłumaczył?
0: Jasne. Brydż najłatwiej tłumaczy mi się w ten sposób, że jest to gra w tysiąca. Jest szansa, że część słuchaczy będzie znała zasady gry w tysiąca. Tylko gdybyśmy ją istotnie rozbudowali i grali para przeciwko parze. Czyli mamy taki element w brydżu, jakim jest licytacja. Po licytacji, gdzie ustala się kontrakt, za który jest jakiś wynik, jeżeli uda się go zrealizować, przechodzi się do etapu rozgrywki, w której to celem strony, która wylicytowała dany kontrakt, jest jego wygranie, a celem obrońców jest jego obłożenie i uzyskanie dzięki temu punktów na swoją stronę. Ciekawym w tym wszystkim jest to, że w brydżu można wygrać rozdanie, grając nawet słabymi kartami. Czyli siła naszej ręki jest sprawą zupełnie drugorzędną. Dlaczego? Na zawodach brydżowych my, gdy rozgrywamy rozdanie, to samo rozdanie, ten sam układ kart trafia na pozostałe stoły. Dzięki czemu mamy możliwość porównania się z innymi parami, które będą grały właśnie tym samym rozkładem kart, i nawet mając słabe karty, oczywiście można zagrać lepiej niż inna osoba z tymi samymi kartami. Dzięki czemu jest ta dyscyplina w zasadzie niezwiązana jakkolwiek ze szczęściem, z tym, kto ma dobre karty. Jest to oparte wyłącznie o to, jak sobie my sami poradzimy z tym, co mamy.
1: Mhm. Czyli trochę to jest taka dyscyplina związana z tym, jak my sobie radzimy. Nie z takim ślepym trafem, nie z takim fartem.
0: Zdecydowanie tak.
1: Bo też niektórzy, myślę, którzy nie znają brydża, mogą to mylić z jakimś pokerem, z jakimiś innymi dyscyplinami. Pewnie się spotykasz z tym, że ktoś, kto nie wie, o co chodzi, to myli te rzeczy.
0: Niestety dlatego, że brydż jest grą karcianą. Mhm. Z grami karcianymi mamy często właśnie takie skojarzenie, że to jest coś imprezowego, czy też właśnie hazardowego, to absolutnie brydż do tej grupy nie należy. Mhm. Brydża należałoby wrzucić do tej samej kategorii, co wrzucamy szachy, warcaby, grę w go. Wszystkie takie właśnie gry logiczne, które się gra za pomocą jakiegoś atrybutu. W szachy mamy figury, w RCB-ach mamy pionki, a w bridżu mamy karty.
2: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest JR Optima.

0: Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Jakie korzyści daje gra w brycze? I teraz przejdźmy do takiego tematu, dlaczego tobie się to podoba, co w tym cię zawsze fascynowało i jak i w których momentach czujesz największą satysfakcję grając de facto w brydża?
3: Brydż jest grą, tak jak powiedzieliśmy, przede wszystkim logiczną. Mhm. Czyli pozyskujemy w trakcie rozdania masę informacji z różnych zagrań przeciwnika, zarówno z tego, co przeciwnik zrobił, jak i z tego, co przeciwnik nie zrobił, a mógł zrobić. W związku z tym nasze decyzje opierają się o to, jak dobrze przeprowadzimy analizę w danym momencie. Jak dobrze poradzimy sobie może z jakimś problemem statystycznym. Czy dobrze przemyślimy sytuację rozkładu kart, kto co ma. Więc brycz jest o tyle fajną grą, że często nagradza za dobry sposób logicznego myślenia. Mhm. Jest to bardzo satysfakcjonujące, jeżeli mamy trudny problem przed sobą i uda nam się go rozwiązać. Granie w brydża na co dzień dzięki temu też rozwija bardzo dobrze właśnie umiejętności logicznego myślenia w życiu codziennym. Tak samo widzimy, że osoby w wieku młodym, uczniowie szkół podstawówek, szkół średnich odnotowują często lepsze wyniki na egzaminach z dojrzałości, już przechodząc do matur. Mhm. Ci, którzy grają w brydża, po prostu mają tendencję do lepszego rozwoju właśnie takich swoich umiejętności ścisłych i matematycznych. Mhm. Z drugiej strony, idąc właśnie może już też od wieku seniorskiego, granie w brydża i ćwiczenie naszego umysłu bardzo pozytywnie wpływa na ograniczenie ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera. Tutaj też są badania, które potwierdzają, że grupa kontrolna, grupa badawcza, trenująca regularnie w brydża, ma dużo mniejsze właśnie ryzyko zachorowania na Alzheimera, dużo lepiej wypada względem grupy, która tego brydża nie trenowała.
2: Mhm. Czyli korzyści są takie wymierne i
3: korzyści są
2: potwierdzone badaniami.
3: Właśnie, tak. Dla młodych, dla starszych w zasadzie ciężko powiedzieć, mhm, czy jest jakaś grupa, dla których takich korzyści by się nie znalazło.
2: W brydża gra się z partnerem?
3: Tak.
2: Tak jest. Tak jest, to jest ważna rzecz. No i powiedz, jak ważna jest ta współpraca. No i czy na przykład zdarzają się sytuacje, że z partnerem w brydżu rozumiecie się niemal bez słów?
3: No przede wszystkim musimy się rozumieć bez słów.
2: Tak. No takim poziomie wysokim.
3: W brydżu, grając słów praktycznie podczas gry nie używamy. Mhm. Więc żeby para była zgrana, musi wiele czasu poświęcić na wspólne treningi, które odbywają się poprzez albo właśnie grę regularną na żywo czy w internecie, po to, żeby lepiej rozumieć zagrania swojego partnera, dlaczego on w takiej pozycji decyduje się na jakieś zagranie, czy ja mogłem mu jakieś zagranie ułatwić, jakiś wybór, czy mogłem mu zrzucić inną kartę, żeby on moją intencję lepiej zrozumiał. Im więcej takich rozdań rozegramy, tym lepiej będziemy się mogli później w podobnej lub innej sytuacji porozumieć i dogadać. Kolejnym elementem jest właśnie kwestia treningu takiego systemu licytacyjnego, czyli tego pierwszego etapu kluczowego, na podstawie którego osiągamy jakiś kontrakt w licytacji. To jest o tyle ważne, że to później decyduje, jak dużą premię za wygranie tego kontraktu będziemy w stanie osiągnąć. Czyli jeżeli mam dobrze przećwiczony system, dobrze rozpisany, dużo różnych ustaleń w różnych pozycjach, to będę w przyszłości musiał mniej zgadywać, bo mam po prostu więcej rzeczy omówionych i nie będę mojemu partnerowi dawał zagadek.
2: Mhm. Czyli dobrze jest to wcześniej wszystko, przed turniejem, meczem,
3: tak
2: mieć
3: jest.
2: mieć to przećwiczone.
3: Śmiało można powiedzieć, że w brydżu rzadko kiedy mówimy o tym, czy zawodnik jest dobry, czy jest niedobry. Mhm. W brydżu najczęściej powinniśmy mówić o tym, czy para jest dobra, czy jest niedobra, bo może być tak, że nawet jeden zawodnik z pary jest wyraźnie lepszy od drugiego, ale jeżeli ten drugi zna wszystkie ustalenia z pary dobrze, zna sygnały, jakie zrzutki powinien stosować, to taka para nadal może prezentować bardzo wysoki poziom, jeżeli poziom indywidualny jest zróżnicowany.
2: A jak to jest z emocjami przy stole? Bo tak jak tutaj cię odbieram, tak jak rozmawiasz, jesteś tutaj spokojny, tak rzeczowo opisujesz. Domyślam się, i to też wielu sportowców mówi, że emocje, zwłaszcza takie najbardziej intensywne, to nie jest dobry doradca przy okazji różnego rodzaju dyscyplin, także domyślam się, że w brydżu też to jest istotne. Ale czy przy stole się zdarzają jakieś emocje, albo jak wspominasz turnieje, ktoś na przykład wybuchał, czy takich sytuacji nie ma?
3: Absolutnie są.
2: Niestety,
3: bo lepiej, żeby nie było. Nie jest to jakby w niczym interesie, ale czasem, jeżeli gramy praktycznie całymi dniami i wydarzy się coś już naprawdę, albo bardzo jakiś niekorzystny układ, albo bardzo niestatystyczny, albo po prostu popełnimy błąd, nawet nie wiem, wyciągniemy nie tę kartę, którą chcieliśmy. No to taka sytuacja może spowodować jakąś frustrację i wybuch emocjonalny, który najlepiej jest po prostu spróbować ugasić, powiedzieć, że przepraszam, muszę na chwilę wyjść do toalety, przemyć twarz, ochłonąć i dopiero rozpocząć następne rozdanie. Bo granie w nerwach, kiedy zaczynamy nowe rozdanie, powinniśmy myśleć nad tym, co mamy w kartach i jak sobie z tym poradzić, a głową jeszcze jesteśmy w tym poprzednim, w tym, co się wydarzyło niedobrego, no to może spowodować za chwilę właśnie jakąś serię błędów, z którą już będzie dużo ciężej cokolwiek zrobić czy odrobić taki wynik, niż jakbyśmy musieli nadrobić jedno nieudane zagranie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
3: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
8: Pamiętasz ten moment, kiedy zostałeś powołany do reprezentacji Polski jako po raz pierwszy i czy to ci dało jakieś emocje? No i od razu też powiedz, jakie emocje budzi w tobie wygrana po prostu w brydżu.
9: No, powołanie do reprezentacji Polski myślę, że jest gigantycznym wyróżnieniem i marzeniem osób, które zaczynają trenować w brydża, szczególnie w młodym wieku, osiągają swoje pierwsze sukcesy, ponieważ wiedzą, jak właśnie silną reprezentacją jesteśmy i jakie to jest indywidualne wyróżnienie znaleźć się w takim gronie. Mi się to przydarzyło po raz pierwszy w 2014 roku. To był moment, w którym reprezentacja Polski została powołana na pierwsze wówczas Mistrzostwa Świata w kategorii do lat 16. Czyli debiutowałem w reprezentacji Polski w kategorii, która właśnie wtedy powstała. Było to niezwykłe właśnie przeżycie. Walczyłem o to, a szczególnym wyróżnieniem dla mnie i dla mojego partnera było to, że byliśmy najmłodsi spośród całej reprezentacji. My mieliśmy odpowiednio, ja miałem 13, mój partner miał 12 lat, a w zasadzie chyba wszyscy pozostali byli 15-latkami. Więc to był taki moment, w którym zrozumieliśmy, że radzimy sobie chyba w te karty całkiem nieźle.
8: I teraz za każdym razem, gdy zostajesz powołany, cieszysz się tak samo?
9: No jest oczywiście duma. Troszeczkę inaczej na to patrzę się już po tylu latach, ale no, cieszę się jakby z każdego możliwego roku, kiedy mogę reprezentować nasz kraj, kiedy jadę na zawody, albo Mistrzostwa Europy, albo Mistrzostwa Świata, zawsze podchodzę do tego z pełnym profesjonalizmem. Tym bardziej, że mogę się pochwalić jakby serią powołania do reprezentacji ciurkiem od 2014 roku z pamięcią oczywiście lat covidowych. Co bardzo ubolewamy, bo to był moment, w którym nasza grupa, ten krąg reprezentacyjny, byliśmy chyba na takim naszym absolutnym piku wówczas w Europie i każde zawody, jak tylko gdzieś jechaliśmy, to rywalizowaliśmy o złote medale.
8: I wtedy nie było mistrzostw, turniejów?
9: Wtedy mistrzostwa, no tak jak
8: zawieszone,
9: tak jak wszędzie były odwoływane, był lockdown. Jedynie co, to odbywały się zawody w internecie. Nawet miałem przyjemność uczestniczyć w akademickich mistrzostwach świata pierwszy raz 6 lat temu. To był moment, kiedy poszedłem na studia. To były właśnie mistrzostwa, które odbywały się w formule online. Ciekawe przeżycie.
8: Przejdźmy do tego, a propos tego, jakimi cechami brydżysta się musi wyróżniać, ale od razu cię też zapytam o to, czy brydż nauczył cię czegoś poza tym stołem i poza samym brydżem. Czy w takim codziennym życiu zauważasz te korzyści z tego, że grasz od tylu lat?
9: Bridge, tak jak już wcześniej wspomniałem, na pewno pomaga w tej sferze takiego logicznego myślenia i podejmowania decyzji, co można wykorzystać tak naprawdę zawsze w naszym codziennym życiu. Bridge też pomógł mi ogólnie, jeśli chodzi o kwestie znajomości, kontaktów w momencie, w którym wchodziłem w dorosłe życie i to był moment, żeby podjąć decyzję, czy chce się iść w prawo, czy w lewo, czy bardziej stawiamy zupełnie profesjonalnie na bridge'a, czy idziemy na studia i rozwijamy się w tym kierunku już takim normalnym, zawodowym. Niewątpliwie kontakty z bridge'a pomogły mi, aby odnaleźć się w odpowiednim kręgu osób, tak? Czyli przebywałem już głównie z osobami, które osiągnęły duże sukcesy w swoim życiu, z prezesami różnych firm, czy prezesami rad nadzorczych. Już nie chcę teraz wymieniać z nazwiska, ale okazuje się, że w Bridge'u mamy naprawdę masę bardzo utytułowanych osób, tak prywatnie, które zrobiły świetne kariery i z którymi warto jest po prostu utrzymywać kontakt i rozmawiać z nimi, ponieważ mogą dać świetne wskazówki w życiu.
8: Mhm. Czyli też ten kontakt z ludźmi tutaj to jest to, co wyniosłeś z tego,
9: tak,
8: z tego brydża.
10: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.

0: za jarami. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Czy to w takim razie jest sport dla każdego?
3: Nie jest to sport
2: wracając do tych predyspozycji.
3: Absolutnie, chyba nie jest to sport dla każdego. Trzeba mieć na uwadze, że grając w brydża mnóstwo czasu spędzamy przy stole. Niewiele się dzieje, bo nie rozmawiamy, albo jak już to jakiś jest szybki komentarz pomiędzy rozdaniami. Więc jeżeli ktoś nie ma za dużo cierpliwości w sobie, wszędzie go nosi i woli raczej latać po boisku za piłką, to mógłby mieć problem, żeby przez cały dzień grać w brydża z jedynie z przerwą na obiad. Mhm. Się zdarza, że my spędzamy w ciągu dnia czasem 10-11 godzin, nawet grając 60-70 rozdań dziennie. To jest w zasadzie, zje się śniadanie, usiądzie się do turnieju, przerwa na obiad, kończymy wieczorem drugi turniej, to jest godzina 21.30, 20, no czasem nawet 22. Ale to już są powiedzmy takie sytuacje
4: zawodowe,
3: zawodowe takie ekstremalne, w sensie nikt nikogo do czegoś takiego nie zmusza.
4: Jasne.
3: Ale jeżeli chce się pograć w brydżę dla przyjemności, to oczywiście można się umówić, że spotykamy się w czwórkę i gramy sobie przez godzinę. Ale jeżeli już chce się rywalizować na takich zawodach powiedzmy bardziej rangi centralnej, no to wtedy trzeba się liczyć z tym, że takie zawody organizowane są po to, żeby faktycznie cały czas poświęcić na to, żeby grać w karty.
4: Jeszcze słów kilka o mitach. Powiedziałeś między innymi o tym, rozmawialiśmy o tym pokerze i o tym, że to też gra karciana, więc tutaj się kojarzyło to z tym ślepym trafem i z tym hazardem. To już rozwialiśmy. Ale jakie jeszcze mity słyszałeś w obrydżu?
3: Tak, spotkałem się ze stwierdzeniem, że karta lubi dym. Czyli, że po prostu granie w karty w ogóle kojarzy się przede wszystkim z taką atmosferą jakiejś piwnicy, przy papierosie, przy alkoholu. I chciałbym jakby tutaj jasno zakomunikować wszystkim, że w momencie, w którym stawiamy na brydża sportowego, to absolutnie nic takiego nie ma miejsca. To jest pełen profesjonalizm, jak na każdej innej dyscyplinie. Ani alkoholu, ani papierosów na miejscu, ani w pobliżu sali rozgrywek nie ma i nie będzie. To jakby kierunek jest jasny.
4: To teraz taka krótka rada a propos tego, jeśli ktoś chciałby zacząć, to uczyć się z poradników w internecie, oglądać filmiki na YouTubie, czy jednak zapisać się do klubu, poszukać kogoś, kto to wytłumaczy, wyjaśni na żywo?
3: Jeżeli jest możliwość treningu w takiej formule face to face z kimś, żeby ktoś po prostu nam na żywo opowiedział, pokazał na przykładzie, co się dzieje, dlaczego powinniśmy w ten sposób zagrać czy zalicytować, to absolutnie jest to preferowana forma. Oczywiście nie każdy ma dostęp, bo takich trenerów brydża nie mamy, nie wiadomo jak wielu, pewnie też głównie wszystko odbywa się w największych krajowych ośrodkach. Tutaj prym wiedzie Warszawa, ale też i Poznań, Kraków, we Wrocławiu oczywiście również. Ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, to śmiało też jakby odsyłam do źródeł internetowych czy książek, bo akurat książek o grze w brydża powstało mnóstwo i na bardzo różnym poziomie zaawansowania odbiorcy.
4: Czyli można w ten sposób próbować.
3: Można.
4: Takimi domowymi metodami na sam start.
3: Tak.
4: A powiedz mi, jakie ty masz jeszcze marzenia, plany właśnie brydżowe? Czy masz jeszcze
3: jakie
4: takie?
3: Jakie mam jeszcze plany brydżowe? Grać tak długo, jak będę czerpał z tego przyjemność. Wygrać jeszcze ile się da. Już nie tylko oczywiście w kategoriach juniorskich, ale w zawodach po prostu tych otwartych. To chyba takie dwie najważniejsze rzeczy, żeby po prostu cieszyć się tą grą, tak? Żeby mieć radość z tego, jak się samemu, jaki poziom reprezentuje się samemu. To chyba o to przede wszystkim chodzi.
4: I to, co też czego nie powiedzieliśmy, a rozmawialiśmy o tym przed anteną, że gra w brydża jest nietypowa ze względu na to, że z wiekiem się zdobywa jeszcze większe umiejętności, tak?
3: Tak jest, tak. Nawiązując właśnie może do popularnej piłki nożnej czy siatkówki, w momencie, w którym zawodnik wchodzi w taki okres pomiędzy 25 a 30 rokiem życia, to jest okres, w którym najczęściej przypada jego szczyt formy. W brydżu ten okres szczytu formy może przypaść różnie, ale najczęściej przypada w momencie, w którym w innych dyscyplinach już się w zasadzie kończy profesjonalną karierę. Właśnie głównie ze względu na to, co powiedziałeś, czyli grając przez te już 20-30 lat nabywamy tak dużego doświadczenia, że liczba rozdań, które zdążymy rozegrać przez ten czas, naprawdę nas czegoś może nauczyć i wiele pozycji problemowych, czy to w licytacji, czy w rozgrywce, już gdzieś w przeszłości się na nie natrafiliśmy. W związku z tym doświadczenie jest tutaj niezwykle istotne, czyli poprzez to, ile my tych rozdań faktycznie w życiu zagraliśmy. Z drugiej strony nie zapominajmy jednak, że w pewnym momencie nasz umysł już też zaczyna gorzej funkcjonować. Nie mówię o tym, że zupełnie przestajemy rozumieć, co robimy, ale jadąc na zawody, rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, my musimy być w pełni skupieni, w pełni dyspozycyjni, często przez okres dłuższy niż tydzień. Dzień rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, my musimy być w pełni skupieni, w pełni dyspozycyjni, często przez okres dłuższy niż tydzień. Dzień w dzień, od rana do wieczora. Więc jeżeli kondycyjnie nie jesteśmy w stanie tego podnieść, no to może właśnie już stwarzać przewagę dla przeciwnika, bo już po prostu nie dajemy sobie rady.
4: To w takim razie życzę, żeby jeszcze tych umiejętności i tych doświadczeń było jak najwięcej i życzę sukcesów. I bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję również.
4: Kacper Kopka-Sochaczewianin, brydżysta, reprezentant Polski, również można powiedzieć, prosto po Mistrzostwach Europy w Rydze był gościem Radia Słuchacze. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.

0: Williams i Supreme. Zbliża się 19:00, za chwilę wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
2: Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
0: Minęła 19:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Dopiero po długim weekendzie spadną ceny paliw na stacjach. Wiele urzędów jutro nieczynnych. Sprawdźcie, jeśli planujecie coś załatwić. Włoszka ukarana za trzymanie telefonu podczas jazdy twierdzi jednak, że miała w ręku cukinię. Michał Pierzchała. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN. Od najbliższego poniedziałku paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Jak ma działać rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
7: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
8: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
7: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
6: Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Wiele urzędów będzie nieczynnych. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
9: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy 2 dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
10: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
9: A to jest duża uciążliwość?
10: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
11: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Wiele urzędów będzie zamkniętych, ponieważ pracownicy odbierają wolne za 15 sierpnia. Z mieszkańcami i turystami w Krakowie rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Alerty pogodowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć tam nawet 40 stopni.
12: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
6: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczać gigantyczne kwoty na walkę z pożarami. Ekonomiści twierdzą, że to może nawet doprowadzić do recesji na zachodzie Europy. Według meteorologów upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i kolejna fala upałów może nawiedzić Europę pod koniec sierpnia. Upały także w Polsce już w ten weekend. Włoszka ukarana wysokim mandatem, ponad 300 euro, za korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu, zaskarżyła karę do sądu. Przekonywała, że nie miała w ręku telefonu, ale plaster smażonej cukinii, który wkładała właśnie do ust. Przedstawiła także listę połączeń jako dowód na to, że z nikim wtedy nie rozmawiała. Jej obrońca podkreślił poza tym, że jego klientka ma w aucie zestaw głośno mówiący. Już wiadomo, że sędziowie zarówno w pierwszej instancji, jak i apelacji kobiecie nie uwierzyli, tym bardziej, że wątek cukinii pojawił się dopiero na rozprawach, a nie podczas zatrzymania. Włoszka już zapowiedziała wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
2: Pogoda.
4: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ciepły, pogodny wieczór, 22 stopnie na termometrze, jakość powietrza bardzo dobra, temperatura w nocy spadnie poniżej 10 stopni, 9, więc przed nami chłodna noc, i jutro bardzo gorący piątek, a sobota jeszcze cieplejsza, to już wiemy, tak do niedzieli upalny weekend czeka nas. To taki głośny akcent lata, może jeszcze nie na zakończenie, ale w takim momencie końcowym.
4: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:05. Niektórzy twierdzą, że prawdziwe lato w Polsce to tak w czerwcu i lipcu, a w sierpniu to się mogą zdarzyć wyłącznie wyższe temperatury. No to 9:05. Mam nadzieję, że to

0: Ignacy, to co mamy 11 minut po 19, a teraz uwaga, chciałabym was zaprosić do parku w Granicach. To jest gmina Teresin, upały, no to troszeczkę chłody. Park w Granicach to kompleks położony między ulicami Południową, Łąkową, a Graniczną. Najważniejsze teraz informacje. Wstęp jest bezpłatny, park jest czynny w godzinach od 9 do 21. I jeżeli macie wątpliwości co do jakości wody, to dyrektor Beata Miazek, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, zapewnia, że możecie się czuć całkowicie bezpiecznie.
1: Reżim sanitarny jest wysoki i nakłada na nas sanepid obowiązek, żeby ta woda, której dzieciaki się kąpią na tej strefie wodnej, była dobrej jakości, więc też to wymaga dużego zaangażowania, ale też dbamy o to, żeby wizualnie to miejsce odpoczynku, jako park rekreacyjny, bo tak się w końcu nazywa, no wyglądało pięknie. Cały czas musi być i nadzór pracowniczy, ale też te nasadzenia, które mamy, to wymagają dużej pielęgnacji i nakładów finansowych też w jakiś sposób, ale też i codziennego doglądania, podlewania. Sama strefa wodna bez nadzoru też by nie mogła funkcjonować pracowniczego.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Jeżeli macie wątpliwości, gdzie można się ochłodzić, no to park rekreacyjny w Granicach czeka na was. Jest również park wodny w Sochaczewie przy pływalni miejskiej. Też czynny.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: tylko.
1: Jeremi Sikorski tylko. My tak powrócił na scenę, długą drogę odbył. A teraz o książkach, o czytaniu, o lekturach na wakacje. Podobno kto czyta, ten żyje podwójnie. Powieść Prowadź swój pułk przez Kościół Marłych trafiła do prestiżowego zestawienia 50 najważniejszych książek w historii literatury brytyjskiego dziennika Daily Telegraph. Krytyk literacki tego dziennika przedstawia powieść jako nietypową opowieść kryminalną. To oczywiście powieść Olgi Tokarczuk, gdyby ktoś nie kojarzył. Akcja tej powieści rozgrywa się na polsko-czeskim pograniczu. Tu kolejni miłośnicy polowań giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Taką polecamy książkę miłośnikom polowań. Recenzent zwraca uwagę, że polska autorka zapożyczyła tytuł z aforyzmu autorstwa Williama Blake'a. No a w jakim towarzystwie znalazła się Olga Tokarczuk? Iliada Homera, brytyjskie wydanie 4 dialogów Platona zatytułowane Ostatnie dni Sokratesa, a także Metamorfozy Owidiusza. No cóż, jeszcze jest Boska Komedia Dantego, więc towarzystwo wyśmienite. Życzymy miłej lektury, choć pewnie są tacy, którzy preferują inne tytuły Olgi Tokarczuk, bo o nich dzisiaj mowa.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Grupa Tilaf i King. Grupa Tilaf ma nie tylko wybitnego wokalista, ale i doskonałe teksty i wspaniałych muzyków. A propos muzyków i świętowania urodzin, dzisiaj urodziny świętuje, bo to informacja z naszego kalendarza muzycznego, legenda gitary basowej Tomasz Grochowalski, współzałożyciel i basista legendarnego zespołu Kloster Keller, ale także grał właśnie z grupą Tilaf i nie tylko z grupą Tilaf. Od 1992 roku był też członkiem Elektrycznych Gitar. A ty co, dzieci, Spokój Grabarza czy Killer, to on w tych utworach, te utwory wspiera swoją gitarą basową i to w sposób niezwykły.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Chicom. 21 minut do 20. Może jesteście w okolicach Urzędu Miejskiego, Ratusza Miejskiego, to zerknijcie w górę, popatrzcie na balkony, jak czytam pod zdjęciem, ze wspaniałymi biało-czerwonymi makami. Urząd Miejski zyskał nową, związaną z nadchodzącym świętem Wojska Polskiego, patriotyczną dekorację. Na balkonie pojawiły się biało-czerwone kwiaty, symbolizujące przywiązanie do narodowych barw i wartości, a instalację wykonało Sochaczewskie Centrum Kultury. Autorką pięknych maków jest Monika Boruta-Sałacińska, sochaczewska artystka. Monika niedawno gościła u nas, opowiadała o swojej twórczości, o swoich obrazach, o inspiracjach artystycznych. Pamiętamy też jej kwiaty z dni Sochaczewa, tak? No a teraz maki pojawiły się na balkonach Urzędu Miejskiego. Już niektórzy robią sobie tam fotki, machają nam. Może inni mieszkańcy też tam wejdą i zrobią sobie takie właśnie pamiątkowe fotki. Byłoby miło. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

The Colors i Italo Disco, tak to dopiero czwartek, a u nas takie taneczne rytmy. Jeszcze musimy trochę do weekendu poczekać, ale to już tak za chwilę, za maleńką chwilę. To teraz odpoczywamy od polityki, bo mam dla Was informację dotyczącą Maryli Rodowicz. Dostąpi niezwykłego zaszczytu. Prezydent Opola poinformował, że w mieście powstanie mural, ogromny mural z wizerunkiem wokalistki. Miejsce, w którym ten mural powstanie, ma charakter symboliczny, bo to będzie dzielnica kwiatów, ponieważ Rodowicz jest jak wielki, wspaniały, barwny kwiat. Co jeszcze wokalistka znana nam doskonale zdradziła w rozmowach z dziennikarzami, że pracuje nad dwiema premierami, Niech żyje bal i MTV Unplugged. No i myśli o filmie opowiadającym właśnie o niej, o jej życiu. Tylko teraz szuka odtwórczyni głównej roli i warunki muszą być dwa, które ta odtwórczyni powinna spełniać. To po pierwsze musi ładnie śpiewać i być ładna. To tylko tyle. Takie są oczekiwania Maryli Rodowicz. No niewiele po prostu.

0: Tak, tak, wiem. Lubicie słuchać tego Miley Cyrus i Flowers. Za niespełna minutę 20 i kolejne wydanie wiadomości, a w wiadomościach o zatrzymaniu rosyjskiego przestępcy, który planował zbrodnie, morderstwo. Szczegóły już za chwilę w Radiu Sochaczew na 94,9 FM.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Służby zatrzymały Rosjanina, który miał wykonać w Polsce egzekucję. PiS podjął decyzję, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus prawie wyrzuceni z partii. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony. Michał Pierzchała. ABW i policja udaremniły zamach na obywatela USA i Ukrainy. Zabójstwo miało zostać zlecone przez rosyjskie służby, a miało do niego dojść na terenie Warszawy. O sprawie poinformował premier Donald Tusk, ale nie przekazał zbyt wielu informacji. Podejrzanym jest 29-letni Rosjanin, którego w dynamicznej akcji zatrzymano w ubiegły piątek.
6: Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji zapobiec.
5: Tusk dodał, że to pierwsza tego typu sytuacja, ale trzeba być przygotowanym na to, że Rosja będzie starała się przeprowadzać więcej takich akcji. Stołeczna policja przekazała w komunikacie, że zatrzymany Rosjanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii Koleżeński Sąd Dyscyplinarny podjął decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Formalnie jednak dopiero właśnie za tydzień przestaną należeć do PiS-u.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Do Polski nadciąga kolejna fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znowu wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
7: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
5: To istotne dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Katarzyna Młynarczyk.
8: Zasada jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów strefy w okresie przejściowym, mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty, ale jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, cel strefy jest przede wszystkim środowiskowy.
9: Po to, żebyśmy my wszyscy w Krakowie oddychali nieco czystszym powietrzem.
8: Zebranych pieniędzy miasto nie może jednak wydać dowolnie. Ustawa wskazuje, że mają służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
9: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane na zakup elektrycznych autobusów.
8: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym.
5: Nie odbędzie się zaplanowany na dzisiaj rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. UEFA zdecydowała o przełożeniu spotkania na jutro. Powodem są problemy z dotarciem piłkarzy Lecha. Mgła spowodowała, że ich lot został znacznie opóźniony. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolski Lechici wygrali 1-0.
10: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha po wielu perypetiach z mgłą na lotnisku dotarli na Wyspy Owcze. Dziś mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Klaksvik. Początek ostatecznie o godzinie 21.45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali 1-0. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny Mistrzów Świata z 1990. 1978 roku, czyli Zinedine Zidane. Iga Świątek stanie dziś przed szansą na zdobycie swojego 26. tytułu w karierze. W finale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się po północy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu ma na koncie 13 tytułów, w tym 2 w Wielkim Szlemie. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham dziś wieczorem 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wcześniej w sesji porannej do sobotniego finału biegu na 400 metrów awansowała złota medalistka z Rzymu Natalia Bukowiecka i przy okazji uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49:57.
11: Musiałam trochę też tak powiedzieć. Nie miałam wyjścia, wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegałam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
10: Ponadto miejsce w finale skoków zwyż zapewniła sobie Maria Żodzik.
12: Chyba ze zdrowiem jest okej, ale brak techniki pokazuje, że trochę niezadowolona z skoków, trochę tam coś uciekło. No, ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale. Na dzisiejszy dzień jestem zadowolona z 91, jest zadowolona bardzo i z finału.
10: A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem.
0: Czwartek 13. Nie ma żadnego realnego ani pechowego znaczenia. Powszechne lęki, przesądy w kulturze masowej dotyczą wyłącznie piątku 13. To po prostu kolejny dzień tygodnia przybliżający nas do piątku. Jeśli mieliście pracowity tydzień, pewnie z utęsknieniem czekacie na weekend. Będzie nietypowy, sklepy nieczynne w sobotę i dzięki temu nie stracimy czasu na zakupy. Będziemy mogli całkowicie spożytkować go na wypoczynek. Pamiętajcie o tym.

0: jak bardzo zamożnym społeczeństwem jesteśmy. Tylko się nie zżymajcie na tak postawione pytanie. Są wśród nas kryzysi. W Warszawie w latach 2014-2024 liczba milionerów wzrosła o ponad 80%. Nasz kraj należy więc do grona najszybciej rozwijających się państw obok Delhi, Abu Dhabi, Houston, Pekinu i Singapuru. Grupa osób uznawanych za bogate, a nie tylko zamożne, systematycznie się w Polsce powiększa i w związku z tym rośnie nasz apetyt na dobra luksusowe. Warszawa znalazła się w pierwszej piątce dealerów Bentleya w Europie kontynentalnej. Jeżeli uświadomimy sobie, że Warszawa sprzedaje więcej samochodów niż Monako, to pokazuje nam poziom, jaki osiągnęliśmy jako rynek i jako odbiorcy dóbr luksusowych. Ile kosztuje nowy Bentley w Polsce? Sprawdziłam. Około 870 tysięcy złotych, czyli 207 tysięcy euro. To jest taka wersja uboga. Bogatsze to 1 600 tysięcy. Robert Lewandowski jeździ Bentleyem. Nie macie Bentleya w garażu? No cóż, wszystko przed wami.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: I taka historia, tylko posłuchajcie. W Połczynie Zdroju, a więc nie u nas, urzędnicy zamiast wyremontować wiadukt, z którego korzystali mieszkańcy miasta, po prostu go zamurowali, czyli postawili mur z jednej i z drugiej strony. Wiadukt kolejowy, który stanowił jedyne połączenie znacznej części miasta z resztą świata, teraz został zamurowany. Ekspertyza wykazała, że grozi zawaleniem. No a skoro grozi zawaleniem, no to po prostu postawiono mur i stał się on lokalną sensacją i powodem do żartów. Część mieszkańców mówi, że teraz mieszkają w 13 dzielnicy lub że ich część miasta zamieniono w getto. Ci z drugiej strony muru śmieją się z tych odciętych od świata i mówią, że ich zamurowano. No cóż, na samorządowców zawsze można liczyć, a ci stoją murem za murem.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Viens, je t'emmène sur ma...

to z całą pewnością jest dobra informacja dla Sochaczewa. Myślę tu o mazowieckim budżecie obywatelskim. Do 7 września potrwa głosowanie projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach najnowszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Na ich realizację samorząd przeznaczył w sumie 30 milionów złotych. Trzy projekty z Sochaczewa mają szansę znaleźć się w gronie zwycięzców. Wszystko zależy oczywiście od naszych głosów. Jakie są to projekty? Projekt numer 278 Smart Sochaczew, czyli bezpieczne przejścia dla pieszych. Projekt numer 320 Festiwal Energia Zmiany. Festiwal i projekt mają służyć naszemu zdrowiu i mają charakter społeczny, skierowany do mieszkańców Sochaczewa i okolic. I wreszcie projekt trzeci, numer 398 Pomoc okresowa, dystrybutory z podpaskami i środkami higienicznymi w każdej szkole. No to słuchajcie, głosujemy. Głosowanie jest bardzo proste. Odbywa się za pośrednictwem strony bom.mazowia.pl.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.